Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę

0: Melo Radio.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to bordon?

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

ważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę.

dodatkowych zerach. To masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
9: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz?
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktury.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
0: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
18: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym na początek coś dla kierowców, którzy parkują na poznańskich ogrodach.
19: W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego i zakwestionowaniem 3 darmowych godzin parkowania w strefie płatnego parkowania na ogrodach zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, które zakłada 40 minut postoju bez opłaty. Tą propozycję będziemy przedstawiać miejskim radnym na sesji 29 września. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta. Jeżeli tak się stanie, to strefa na ogrodach zostanie uruchomiona 1 grudnia. O miesiąc później niż planowaliśmy pierwotnie, ale w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w związku z tym, że musimy jeszcze raz rozmawiać z Radą Miasta na temat rozwiązań na ogrodach, stąd wynika przesunięcie tego terminu. Chcemy też dać czas mieszkańcom na zakup identyfikatorów parkingowych mieszkańca. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kart abonamentowych na okres 25 dni, z kopert komercyjnych czy kopert dla dostaw, a właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli parkować bez opłat. To rozwiązanie, które chcemy przedstawić radnym, czyli 40 minut bez konieczności ponoszenia opłaty, bez konieczności rejestrowania się, czy też za pomocą aplikacji mobilnej, czy też w parkomacie, pozwoli nam zapewnić te pierwotne założenia, jeśli chodzi o utworzenie strefy na ogrodach. Chodzi o to, aby z jednej strony mieszkańcy mogli pewne sprawy załatwić, czy przyjezdni, bez ponoszenia opłaty, ale z drugiej strony, żeby opłaty jednak musiały być ponoszone, tak aby zniechęcić tych wszystkich, którzy dzisiaj parkują na ogrodach przez cały dzień, którzy robią z ogrodów taki bezpłatny parking buforowy.
18: Mówiła Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz sport. Będziemy mówić o bardzo ważnym maratonie w naszym mieście. Chodzi oczywiście o 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza.
20: Już wielkimi krokami zbliża się Lotto 25. Poznań Maraton.
18: Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
20: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo Poznański Maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza Biuro Zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe, jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
18: No i powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
20: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji i dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
18: A jak przygotować się do tego biegu? Mamy jeszcze trochę czasu. Zdążymy się przygotować. Kto nic nie robił, no oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię, no tak się nie da.
20: Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy jeszcze się nie przygotowywał do maratonu i chciałby wystartować, no to ja bym jednak chyba mimo wszystko odradzał. Plany plany treningowe, które można na przykład pobrać od zaprzyjaźnionych z nami klubów biegacza w Poznaniu, a naprawdę jest ich bardzo wiele, no to są takie plany rozpisane na wiele, wiele tygodni, na miesiące w zasadzie. I takie forsowanie się bez odpowiedniego przygotowania to zdecydowanie nikt chyba nie będzie doradzał osobom, które jeszcze nigdy nie biegły maratonu. Także jeżeli ktoś chce się przygotować, no to może ja zachęcam najpierw do startu w piątce, zobaczenia w ogóle jak się biegnie w takim biegu ulicznym, i potem można dłuższe dystanse również próbować. Na wiosnę będzie półmaraton, a maraton co roku jesienią.
18: Oczywiście zachęcamy do uprawiania sportu i co słyszeliśmy, róbmy to z głową.
20: Zdecydowanie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, działa w Poznaniu mnóstwo klubów biegacza, więc to są zapaleńcy, amatorzy, ale to są osoby, które dobrze przygotowują się do tych startów i pomagają tym stawiającym pierwsze kroki na biegach długodystansowych przygotować się do tych startów. Także zachęcam do sprawdzenia, jak to wygląda. Te treningi się odbywają, czy to na Goleńcinie, czy to na Cytadeli, ogólnie na terenach zielonych w mieście Poznaniu. To są grupy bardzo otwarte. Wszystkich pozdrawiam, bo to są grupy, które naprawdę z nami współpracują i bardzo wiele wnoszą do poznańskiego maratonu.
18: I te osoby oczywiście można spotkać na ulicach Poznania, ale także w różnych tutaj innych lokalizacjach, chociażby nad Rusałką czy na Strzeszynku.
20: No właśnie, tak jak powiedziałem, warto też dodać, że przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł. I dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej ręce, po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc, i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. A taka ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas.
18: Ja przypomnę, że rozmawiamy o 25. maratonie, Poznań Maratonie imienia Macieja Frankiewicza. Dziś u mnie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
20: Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka, czyli jak na ostatniej w prostej z ulicy Grunwaldzkiej zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Ja wszystkich zachęcam do kibicowania. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz, przebiegając przez Stadion Mistrza Polski. Niezapomniane wrażenie, do tego ci kibice na trybunach, więc bardzo zachęcam. Można przyjść, pokibicować i to na pewno doda skrzydeł naszym biegaczom.
18: A to bardzo ważne. Powiedzieliśmy o tym apelu, ale apelujemy też do kierowców o cierpliwość, bo tego dnia z pewnością wiele ulic tutaj będzie zamkniętych.
20: Tak, no maraton generuje pewne utrudnienia w ruchu. One są na pewnych odcinkach krótkotrwałe, na innych odcinkach trwają trochę dłużej, bliżej samego maratonu. Ja myślę, że gdzieś tak pod koniec września, w okolicach 25 września będziemy już dystrybuować informacje dotyczące właśnie utrudnień w ruchu, więc pod koniec września można już zaglądać na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji czy na stronę Lotto 25 Poznań Maratonu. Tam będą wszystkie ważne informacje dla kierowców. Na kilka dni przed samym maratonem uruchomimy również infolinię. Ona działa bardzo dobrze, można dzwonić do naszych konsultantów. Oni mówią, jak przejechać przez miasto, jak zaplanować podróż przez Poznań w tym dniu maratonu. Rozwiewają wszelkie wątpliwości i jest naprawdę sporo ułatwień, które pomagają kierowcom w tym, żeby ten dzień jakoś w Poznaniu przeżyć. Warta uwagi jest również interaktywna mapa utrudnień, którą przygotowuje co roku, którą przygotowują Poznańskie Inwestycje Miejskie. To jest mapa, która pokazuje, gdzie są utrudnienia i można powiedzieć, że w czasie rzeczywistym, tak jak są otwierane kolejne ulice, przez które bieg już przebiegł, to na tej mapie te utrudnienia znikają i ona nam mówi, gdzie już te utrudnienia nie występują, więc warto także na naszej stronie internetowej znaleźć tę mapę i ona pomoże w niedzielę maratońską w poruszaniu się po mieście.
18: Do czego oczywiście zachęcamy, by zajrzeć na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a na koniec przypomnijmy raz jeszcze tym, którzy chcieliby się zgłosić, do kiedy mają czasy i jak to mogą właśnie zrobić.
20: Przyjmujemy zapisy na Lotto 25 Poznań Maraton poprzez formularz online. On jest dostępny na stronie internetowej Poznańskiego Maratonu. Te zapisy przyjmujemy do 1 października włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli limit się nie wyczerpie, to 2 i 3 października te zapisy również będą możliwe, ale już nie online, a tylko i wyłącznie osobiście w biurze zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 3, bo tam będzie się mieściło biuro naszego biegu.
18: A o tym wszystkim mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pięknie dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
18: A z Poznania przenosimy się teraz do Leszna. Od 20 do 26 września odbywać się będzie tam FIKA.
2: Już teraz zapraszamy mieszkańców Leszna na pierwszy taki festiwal pod tytułem FIKA. To będzie taki festiwal właściwie na zakończenie tego sezonu imprez plenerowych, a skrót FIKA oznacza tyle, że jest to festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. Głównym trzonem tego festiwalu będzie człowiek, będzie mieszkaniec naszego miasta, będą też oczywiście organizacje pozarządowe. Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu.
18: Mówiła nam Lucyna Gbiorczek z leszczyńskiego magistratu.
21: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
22: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
23: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
22: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
21: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
18: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na kwadrans. W magazynach poruszam sporo tematów z Poznania i regionu. Jak już wiecie, zapraszam gości do studia, ale też bywam w różnych miejscach na terenie naszego miasta.
24: Znajdujemy się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania.
18: A rozmawiać będziemy o miejskim monitoringu. Co roku przybywa kamer. Ile obecnie kamer właśnie wchodzi w skład tego naszego miejskiego monitoringu?
24: Około 1800. Co roku teraz na przestrzeni ostatnich tych 5 lat przybywa 140 kamer. Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. No i to jest jedna z największych ilości kamer w ogóle w Polsce. Zabezpieczenie, czyli ściągnięcie z naszego archiwum około 140 takich zapisów monitoringu, o które występują służby, to są te, które wymagają zabezpieczenia wielu kamer z terenu miasta Poznania, bo przy mniejszych zabezpieczeniach monitoringu służby same sobie taki materiał mogą zabezpieczyć.
1: A te kamery, powiedzmy o samych kamerach, różnią się choćby od tych, które jeszcze były dekadę temu?
24: Tak, mamy już coraz bardziej nowoczesne, właściwie no, ta wysoka półka, bo hodujemy w zasadzie, że właściwie co 5 lat powinna być kamera wymieniana, no bo to już jest technologia, jak to mówią w informatyce, to się szybko zmienia, że zamkniemy oczy i już jest coś stare, nie? Ale faktycznie minimum 5 lat pracują niektóre te, które nie wymagają takiego już bardzo precyzyjnego zidentyfikowania osoby czy rzeczy, no to mamy nawet do 10 lat. One są oczywiście konserwowane 2 razy do roku, minimum raz, ale czasami te najistotniejsze, które wskażą nam obserwatorzy monitoringu, to są pracownicy cywilnej straży miejskiej, którzy 24 godziny na dobę przez 365 oglądają obraz tych kamer i oni wskazują nam te kamery, które wymagają no, takiej bardzo precyzji w odbiorze tego obrazu i tam one są czyszczone więcej niż 2 razy w ciągu roku.
1: A tak a propos precyzji, te kamery mogą, że tak powiem, wychwycić, kolokwialnie mówiąc, najmniejsze tutaj gesty przechodniów.
24: Jeżeli mówimy o takiej analizie obrazu, takiej inteligentnej analizie obrazu, które mogłyby wspomagać tych naszych obserwatorów monitoringu, to właśnie pracujemy nad wdrożeniami różnych oprogramowań, które by strefowały, bo tak to się nazywa, nie? Czyli w danej przestrzeni pojawiają się zachowania, które nie powinny się zdarzać, czyli na przykład nagły bieg, nagle zgromadzenie się osób w miejscu, które na co dzień nie gromadzi większej ilości osób, ale też inne takie zdarzenie o charakterze nagłym, jak wkroczenie na przykład na jezdnię i zostanie tam dłużej niż to wynikałoby z normalnego przejścia przez jezdnię. Też jeżeli chodzi o nasze mosty, które mamy, no to one też są pod bacznym okiem tutaj naszych obserwatorów monitoringu. Każde wejście na przęsło jest rejestrowane.
1: To, co pan powiedział, serce takie tego monitoringu znajduje się tutaj przy Libelta.
24: Tak. 3 lata temu podjęta została decyzja o tym, żeby z obserwatorów monitoringu wyciągnąć i zabrać z komisariatów tych 5 na terenie miasta Poznania i zgromadzić ich w jedno wspólne miejsce. To był dobry strzał, bo jeżeli przez samą tylko przeprowadzkę tych osób i zgromadzenie ich w jednym miejscu, ale w nowoczesnym. Nowoczesnym, pełnym komfortu, ale wychodzimy z zasady takie, jak dasz pracownikowi warunki pracy, to on powinien się odwdzięczyć tą wydajnością. No i jeżeli się odwdzięcza wydajnością, że 40% w pierwszym roku więcej zdarzeń zostało zauważonych na gorącym uczynków przekazanych czy to do Straży Miejskiej, czy to do Policji, no to powiem tak, warto było wyciągnąć ich z komisariatu i na Libelta stworzyć takie zintegrowane centrum oglądu, monitoringu i zarządzania kryzysowego.
1: A macie takie sygnały, że tam, gdzie kamery, tam mniej zdarzeń, do których dochodziło wcześniej?
24: Tak, mamy takie sygnały, że tam, gdzie się kamery pojawiają, to ich jest troszeczkę mniej, no ale to jest takie gonienie zajączka, no bo to się przenosi w inne rejony poza obiektyw kamery, nie? To jest takie sobie ściganie się ciągle, ale to ściganie się musi kiedyś się skończyć, no bo jeżeli my teraz jako miasto Poznań, Warszawa ma gdzieś w granicach 600-800, byliśmy w Warszawie i rozmawialiśmy kamer, byliśmy we Wrocławiu też w ubiegłym tygodniu, no również 600-800, nie? Rozmawiałem ze Szczecinem, mają 600 kamer, a my mamy 1800, no to jest dużo, to jest bardzo dużo. Taka potrzeba potrzeba służb, ale potrzeba też radnych osiedlowych, no bo my w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z Rad Osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji, nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie podczas zabezpieczeń.
1: A pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyrażę?
24: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne, od razu po właściwie po parę miesięcy, 2-3 miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitoringów z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi: słuchaj, twój, w moim rejonie jest twój taki ktoś po środkach takich wzmacniających, nie? A ona mówi: nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go, no. Pokazuje bliżej i przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że a słuchaj, to nie jest ten, który wisił nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony. Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej, bo miał atak serca. Na to miejsce zostało zwezwane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce, to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie i mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
1: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
24: To jest tak, że każda z tych kamer teoretycznie ma możliwość, praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. Z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, po pijaku, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet nie całego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę. No i wtedy już dyspozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
1: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamerę w Poznaniu?
24: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Rady Osiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
1: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
24: Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
1: Pięknie dziękuję za rozmowę.
24: Dziękuję bardzo.
1: A z centrum Poznania przenosimy się na Winogrady.
3: Na osiedlu Zwycięstwa przy pływalni Winogrady powstaje Park Barw i Wody. Paulina Nowicka, szefer Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace ruszyły tam w wakacje i na tym etapie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje miejsce na nowe rośliny, ale też widzimy tam zarys alejek spacerowych. Docelowo w parku będą kolorowe rabaty z krzewami, bylinami czy trawami ozdobnymi. Planowane są też duże krzewy pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach tego parku, a także ponad 100 nowych drzew. Przewidziana jest również łąka kwietna, całość uzupełnią trawniki. Co ważne, zagospodarowana zostanie również deszczówka. Park będzie zasilany wodą z dachu i parkingu pobliskiej pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tak zwaną kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. W miejscu przecięcia ścieżek i kamiennych rzek powstaną drewniane podesty przypominające małe mostki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ale też ławki, hamaki czy leżaki sprzyjające rekreacji.
18: Mówiliśmy o tym, co na poznańskich winogradach. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pomaganiu.
4: Nazywam się Wiktor Kolasiński. Jestem organizatorem wydarzenia Głowa do Góry Sport Pomaga. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na 12 września nad jezioro Rusałka. Organizujemy tam wydarzenie charytatywne, podczas którego będziemy łączyć sport, dobrą zabawę i pomaganie. W programie są biegi na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci 200 metrów. Oprócz tego przygotowaliśmy pokazy i treningi sportów walki, zumbę, jogę, rozmowę z doradcami żywieniowymi, pokaz wojskowy, muzykę na żywo oraz atrakcje dla dzieci. Cały dochód z wydarzenia chcemy przeznaczyć na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Zapisy na biegi są dostępne przez stronę, a szczegóły dotyczące wydarzenia i zapisów można znaleźć na naszych mediach społecznościowych pod nazwą Głowa do Góry Sport Pomaga. Zapraszamy całą rodzinę, znajomych i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić dzień i jednocześnie zrobić coś dobrego.
18: A wydarzenie, przypomnę, odbędzie się w okolicy poznańskiej Rusałki. Czas na kolejny temat, kulinarny temat. Poznaniacy słyną z tego, że są bardzo gospodarni i teraz właśnie porozmawiamy sobie o tej oszczędności, o tym dobrym gospodarowaniu i kulinariach.
5: To prawda, ta oszczędność i gospodarność wielkopolską wcześniej oczywiście spowodowała bieda, bo ta kuchnia biedna, no, nic nie mogło się zmarnować, wszystko łącznie z obierkami można było smacznie przygotować. Teraz mówimy o niemarnowaniu żywności i ekologii i każdy ten powód jest dobry, ale jest jeszcze jeden bardzo dobry powód, ponieważ te rzeczy, które pozostają z naszych dań i przysmaków, po prostu są doskonałe i potrafią smakować wyśmienicie. I dobrym przykładem są właśnie szagówki.
18: Jak wykonać takie pyszne poznańskie szagówki?
5: Szagówki przygotowujemy z gotowanych ziemniaków, czyli jeśli z jednego obiadu zostaną nam ziemniaki, gnieciemy je, czyli dusimy, dodajemy do tego sól, jajko i mąkę, no i tworzymy takie ciasto, masę. Rozwałkowujemy i kroimy na szagę. Musimy przygotować takie dosyć wąskie paseczki na szagę, czyli na skos, i ten charakterystyczny kształt właśnie szagówki. Stąd wynika nazwa. Szagówki gotujemy w osolonej wodzie i możemy je jeść na wiele sposobów z różnymi dodatkami i na słodko i na wytrawnie.
18: To może teraz podpowiedzmy słuchaczom, z czym łączyć właśnie te szagówki, z czym po prostu jeść.
5: Szagówki najbardziej popularne są ze skwarkami ze słoniny. Lubią też towarzystwo zasmażanej kapusty. Mogą być częścią gulaszu wieprzowego, sosu grzybowego. Wielkopolskie borowiki, grzyby to też nasz lokalny skarb. Ale bardzo dobre też są z bułką tartą, taką podsmażoną. No i moja chyba ulubiona wersja, tak jak też najczęściej dzieci, czyli po prostu z cukrem i masełkiem obowiązkowo. Faktycznie na słodko szagówki również są bardzo dobre i to jest dowód na to, że ta poznańska pyra, no, jest idealnym składnikiem, no i szkoda go marnować.
18: W kalendarzu mamy wrzesień, a więc wykopki pyrów w kontekście Poznania i całej Wielkopolski to nic innego jak tradycyjny jesienny zbiór ziemniaków z pól. A dla mieszkańców naszego regionu wykopki to nie tylko zwykłe prace rolnicze, ale także ważny element tożsamości kulturowej, tradycji i lokalnego folkloru.
21: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilka dni.
18: Chloru.
21: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
15: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
6: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z...

uważajcie na utrudnienia na Kraszewskiego. Wprowadzono tam zmienioną organizację ruchu i ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Ruch pieszy odbywa się zwężonymi fragmentami chodnika, w tym po nawierzchni tymczasowej. Prace na Kraszewskiego mają potrwać jeszcze do końca września.

To już pół do siódmej. To trudne pytanie od razu na początek. To co, gotowi na poniedziałek? Lepszego momentu na start nie będzie. Zaczynamy i od razu podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Cześć, dzień dobry, hej.

Podkręcamy tempo w Meloradio, no i rozgrzewamy się w ten poniedziałek rano. Kygo, Kality Griffin i Save My Love to już za 20 minut siódma. Mam coś, co przyda się wam codziennie, nie tylko w poniedziałek rano, ale to właśnie dzisiaj, właśnie teraz możecie to zdobyć. Torba Meloradia może być wasza. Dzwoncie do nas szybko, albo nawet jeszcze szybciej pod 321-321-777. Czekam na was już teraz i trzy poranne szoty dla was też mam przygotowane. Dzwoncie jak najszybciej już teraz do Meloradia 321-321-777. Torba Melo do zgarnięcia dla was właśnie teraz, tak na poprawę nastroju od samego rana w poniedziałek.

0: Josh Baker, My Place. Jesteście w najlepszym miejscu, w jakim możecie być w poniedziałek, tak żeby złapać dużo fajnej, pozytywnej energii. Cześć Witek, hej, hej.
1: Dzień dobry, witam, hej.
0: Cześć, dzień dobry, Witek. Podziałałeś w weekend jakoś fajnie? Energia nabrana? Akumulator naładowany, jak to mówią?
1: No, intensywny weekend akurat, bo wróciliśmy z urlopu i byliśmy u całej rodziny. Pochwalić się fajną wiadomością, bo się zaręczyliśmy z ukochaną.
0: No.
1: Więc intensywny weekend był.
0: Ty to wiesz, jak tutaj wejście zrobić. Fajnie. Czy już data tej takiej imprezy konkretnej to postanowiona?
1: No jeszcze nie. Jeszcze nie.
0: Dobra, spokojnie. Ale nie wszystko na raz. Jasne, powoli. Dobra. No to gratulacje. Słuchaj i uwaga, odpalamy dla ciebie.
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Witek, trzy szybkie pytania. Dzień czy noc?
1: Noc.
0: Słodkie czy słone?
1: Słone, zdecydowanie.
0: Wolałbyś być mega silny czy mega szybki?
1: Mega silny raczej.
0: Mega silny, no bo szybki to Witek już jest. Sami widzicie, że gruntowne decyzje podejmuje szybko i działa konkretnie. Witek, jeszcze raz gratulacje, pozdrów narzeczoną i dla ciebie Melo Torba. Cześć, pa.
2: Trzy szoty w Melo.

0: Alessandra, Queen of Kings w Meloradiu. Konkretnie role są podzielone. My podkręcamy tempo, a wy rządzicie dzisiaj od rana w poniedziałek. Za 7 minut 7. Już za chwilę newsy, będzie też prognoza pogody.
1: A już o 7 zagramy
0: Dab Dogs, How Does It Feel w Melo.

0: Dokładnie tak, zagramy wam dokładnie o 7, kiedy inni będą jeszcze gadać.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
4: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Pan Rębiszewski.
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Po reklamie. Pogoda.
8: Nad Poznaniem jest sporo chmur, tak będzie do wieczora, nie przejaśni się. Według synoptyków nie powinno jednak padać. Deszczu nie spodziewajcie się też jutro. Wtorek ma być bardzo słoneczny i ciepły. A obecnie termometry wskazują 8 stopni. Temperatura wzrośnie dzisiaj maksymalnie do 21. Ciśnienie jest wysokie i takie będzie do wieczora.

0: są newsy na siódmą. Maracin Sikora. Zapraszam. USA chcą powrotu do trójstronnych negocjacji pokojowych. To w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Negocjatorzy w weekend odwiedzili najpierw Moskwę, a później Kijów. Brąz Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w Stambule z Serbią 1-3, mówi libero Justyna Łysiak.
1: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało.
0: W finale o złoto Turczynki wygrały z Włoszkami 3-2. 3-letni chłopiec wziął kluczyki, wsiadł do auta rodziców i odjechał. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście chłopcu nic się nie stało. ADHD może sprzyjać kreatywności, tak twierdzą naukowcy. Przydatne może być zwracanie uwagi na wiele bodźców i swobodne przechodzenie pomiędzy pomysłami.
2: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Pojawia się nagle i zawsze zaskakuje, co? Poniedziałkowy poranek. Nie dajemy się i działamy od rana razem. No i podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, siema, hej. Jest siódma. Inni gadają, a my gramy.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Już 12 minut po godzinie 7 rano i mam takie pytanie do was. Słuchajcie, co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Co? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki. Wysyłajcie je w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na meloradio.pl z waszej komórki. Tam na dole słuchawka, naciskacie, nagrywacie, wysyłacie, a za takie najfajniejsze to zgarniacie oczywiście Melo Merch. Czekam. Co powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekam na wasze głosówki. Wysyłajcie i zgarniajcie merch od Melo. A już za chwilę w Melo Radio o tym, czego, uwaga, starsi nie zrobią, bo nie wypada, a dla pokolenia Z to całkiem naturalne i normalne. Robin Schulz w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 12 minut po godzinie 7 rano.

Robert Emineko, Dancehall Track w Mel Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki, co powinno być zakazane w poniedziałek. Dajcie znać, czekamy na głosówki na meloradio.pl. Możecie wbijać śmiało i tam wysyłacie głosówkę. W zamian za te najfajniejsze wysyłamy wam Melo Merch. Uwaga, słuchajcie, są takie zachowania, za które ludzie z pokolenia X i milenialsi przepraszają, albo tak w ogóle ich nie robią, no bo nie wypada. Z kolei dla Zetek są one totalnie naturalne i te przykłady pokazują, jak zmienia się nasze podejście do życia i pracy, co jest całkiem normalne dla Zetek, a nie wypada starszym. Na przykład wyjście bez pożegnania, przekierowywanie połączenia na pocztę głosową, branie wolnego bez większych oporów, albo proponowanie, żeby rachunek w restauracji podzielić na pół. Częsta zmiana pracy. No i jeszcze jedno. Odwoływanie planów w ostatniej chwili oraz noszenie wygodnych ubrań na co dzień. No i praktyczne podejście, zwłaszcza do poniedziałku. 19 minut po 7.

nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Hello, Jennifer Lopez, Everything's Fine w Meloradio. Podkręcamy tempo i kompletujemy listę rzeczy, które powinny być zakazane w poniedziałek rano. Co takiego powinno być zakazane w poniedziałek? Pytanie, jak tam po weekendzie? Jeszcze jedna propozycja. Telefon od szefa z pytaniem, masz chwilę? Co powinno być zakazane? Propo od was. Maile zaczynające się od słowa pilne. Zebrania przed południem też powinny być zakazane. A twoim zdaniem?
1: Oczywiście, że poranne wstawanie.
0: O, jasne. I co jeszcze?
2: W poniedziałek powinna być zakazana praca na 6 rano.
0: A, chyba sporo osób by tak chciało. Słuchajcie, co jeszcze powinno być zakazane w poniedziałek rano? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Fajny merch czeka w zamian za te najfajniejsze propozycje.
3: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia...
4: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
5: Zabrali nam lato, proszę pana.
4: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu.
5: Wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
3: Odkryj drugi etap Kawali. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu to gwarancja jakości i zadowolenia.

0: zastosowanych w Poznaniu, ulica 28 Czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 zł za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
6: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
7: Ej, nowy, skocz po kawę.
8: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
7: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
9: Wróć do mnie.
8: Załatwimy to w inny sposób.
10: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
7: Vous verrez maintenant.
6: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
7: Iga, Dudziuk.
8: Mikołaj Kujawiński.
6: Autopromocja. Meloradio Poznań.

0: Sweet Disco, I Found You w Melo Radio. Podkręcamy tempo i dzisiaj pytamy, co powinno być zakazane w poniedziałek. Chyba powinienem dodać, oprócz pracy oczywiście. Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać z telefonu najprościej i nagrywać.
1: Zakazane w poniedziałek rano powinno być chodzenie do szkoły oraz chodzenie do pracy. Pozdrawiamy Bielsko-Biała, Klaudia i Oliver.
2: Siema, siema. Tego, czego powinni zabronić w poniedziałek, to w ogóle ustawiania budzika w niedzielę, na poniedziałek.
0: No tak, no tak, no. A ty?
3: Poniedziałek powinien być tym brakującym trzecim dniem weekendowym, więc aha, zakazane powinno być wszystko, co nie współgra z wypoczynkiem.
0: Podoba mi się ta koncepcja.
4: Powinien być zakaz, żeby była możliwość, żeby skończyła się kawa.
0: Żeby zakaz, żeby była możliwość, kawa. Dobra, to ja zrobię tą kawę.

0: Thomas Gray, Heaven w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Od poniedziałku, od rana dużo takiej muzycznej energii przyda się wam na pewno. Przydadzą się też newsy, będą już za chwilę. No i prognozę pogody też dołożymy dla was. Za 8 minut 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo. W poniedziałek rano na start całkiem nowego tygodnia. I tak wam zagramy punktualnie o 8. Inni będą gadać.

0: na 96 i 99,4 FM. Reklama.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy? Kindla? Zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Stolarzu, majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
7: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
19: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
18: A gdzie tak jest?
19: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
18: O, już zatrudniam.
19: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
22: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
23: Codziennie niskie ceny.
0: dużo.
1: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
23: Po reklamie.

0: 99,4 FM. Trafik.
1: Jutro ma rozpocząć się remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. W pierwszym etapie prac ulica Piątkowska na odcinku od Alei Solidarności do wyjazdu z osiedla zostanie zamknięta. Roboty rozpoczną się jutro i potrwają do połowy października.
0: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: Pochmurno i dosyć chłodno jest obecnie w Poznaniu. Termometry wskazują 9 stopni. Temperatura w ciągu dnia będzie powoli rosnąć, maksymalnie do 21. We wtorek ma być znacznie cieplej. Jutro temperatura sięgnie 28 stopni. A dzisiaj jest pochmurno. Tak będzie do końca dnia. Według synoptyków nie powinno padać. Jutro też nie spodziewajcie się deszczu.
0: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Prokuratura będzie dziś kontynuować przesłuchanie wspólnika założyciela giełdy kryptowalut BitBay. Roman Rzet w weekend został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Mężczyzna chce mówić i współpracować ze śledczymi. Teraz Niemcy. Partia AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczne ugrupowanie zdobyło 44% głosów. Wielki dzień przed Igą Świątek. Nasza najlepsza tenisistka powalczy o awans do ćwierćfinału US Open. Przed nią pojedynek z Chinką Qin Wenzhen. Jakie nastawienie ma Iga?
3: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym.
2: Początek o 17.30 naszego czasu. Prezydent FIFA Gianni Infantino będzie ubiegał się o reelekcję. Infantino pełni tę funkcję od 2016 roku. Ostatnio różnymi decyzjami wzbudził spory sprzeciw i oburzenie działaczy.
4: Nowy tydzień dopiero co się zaczął, a wy czujecie, że już tracicie moc? No to my podkręcamy tempo. I niedługo też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo dla was. Waldek Darłak. Siema, hej, cześć, jest ósma.

Starlight i Drenchill, a jeżeli wy chcecie zabłysnąć dzisiaj z samego rana, no to dzwońcie do nas już teraz, bo za chwilę startujemy z naszą nową zabawą. Ostatnie słowo w Meloradiu. Kto dzisiaj powie więcej słów, ten zdobędzie Melo Merch do zgarnięcia skiety Melotorba. Czekam na was, dzwońcie już teraz 321-321-777. Dwie osoby mają jak zwykle szansę zmierzyć się w tej zabawie. Ostatnie słowo, startujemy za chwilę, ale już teraz dzwońcie pod 321-321-777. Czekam na dwie osoby.

0: Martin Garrix z Melo, 16 po 8. Ostatnie słowo. Razem ze mną teraz Magda. Cześć, Magda.
1: Cześć.
0: Cześć, Magda. Hej, fajnie, bo Magda pierwszy raz do Melo Radia dzwoni. Bardzo nam miło. I jest Michał też. Cześć, Michał.
2: Cześć.
0: Michał, bardzo nam miło, bo Michał pierwszy raz dzwoni do Melo Radia, tak jak Magda. Ale się nam złożyło, że wy tak dzisiaj razem ten pierwszy raz. Miło mi bardzo. Słuchajcie, ale jest jeszcze lepsza akcja, bo Magda to imię na M i Michał, no nie chcę być inaczej, to też imię na M, więc robimy test naszych zasad. Słuchajcie, zazwyczaj zaczyna osoba, której imię jest na literę, która jest wcześniej w alfabecie. Tutaj mamy dwa razy M, więc sprawdzamy drugą literkę. No i tu u Magdy jest A wcześniej niż i u Michała, więc Magda, ty zaczniesz, okej? Okay? Wymieniacie nawzajem szybko słowa z kategorii, którą za chwilę powiem. Po tym jak powiem tą kategorię, powiem start i wtedy Magda, ty zaczynasz, a potem Michał, a potem Magda, a potem Michał. Mówicie na zmianę, pamiętajcie, że macie tylko 20 sekund i za chwilę sprawdzimy, kto powie więcej słów, a ten, kto to zrobi, zgarnia skiety Melo Radia. Dla osoby, która powie mniej, jest Melo Torba. Zasady jasne?
1: Tak.
0: Dobra.
2: Jasne.
0: Magda zaczyna. Uwaga, kategoria dzisiaj. Rzeczy, które są okrągłe. Start.
1: Piłka.
2: Opona.
0: Magda.
1: Oko.
2: Hula hop.
1: Koło od roweru.
0: Michał.
2: Butla.
0: Czekaj. Butla?
2: Butelka.
0: Dobra. Ciekawe są tutaj skojarzenia, słuchajcie. Trochę chyba...
1: Słońce.
0: Stop, czas się skończył. Chociaż wiem, że Michał tutaj krzyknąłby księżyc, nie? Słuchajcie, 20 sekund szybko mija. Remis dzisiaj, 3-3. Jak się okazuje, to wcale nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać tak od razu, jak ktoś słyszy rzeczy, które są okrągłe. No dobrze, słuchajcie, mamy remis. No to tak, Melo torbę pakujemy i wysyłamy do Magdy i to samo... Pakujemy i wysyłamy taką torbę do Michała. Było was bardzo miło słyszeć po raz pierwszy.
1: Dzisiaj wszystko jest na równo.
0: Tak jest. Niech się wam układa, niech wszyscy mają tak samo fajny poniedziałek. Cześć, Michał. Trzymaj się również. Bye.
2: Dzięki.
1: Dzięki bardzo.
0: Jutro wracamy. Koniecznie po 8:00. Bądźcie z Melo, a wtedy będzie szansa sprawdzić, czy to wy będziecie mieli ostatnie słowo i czy to do was należeć będzie Melo merch, który będzie do zgarnięcia. Teraz Fuka i Liwka.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Auxilla Vida i Reasons w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja wiem, że niektórym po weekendzie się ciężko zmobilizować do pracy, a jeszcze ciężej podobno zmobilizować się do szkoły, bo to wiadomo, po takiej dłuższej przerwie. Słuchajcie wszyscy ci, którzy idziecie do szkoły. Wy naprawdę nie macie aż tak źle, jak myślicie. No, udowodnić? Proszę bardzo. Policzyłem tak tutaj na szybko z użyciem przyrządu, na którym można coś tutaj policzyć i wychodzi mi, słuchajcie, że wy w tym roku szkolnym to do tej swojej szkoły to tak tylko około 180 parę dni będziecie chodzić. Słuchajcie, no, to nie jest tak źle, naprawdę. I już kilka tych dni to tak odpadło z tej liczby, nie? DJ Antoine za chwilę w Melo.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły
15: kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Studni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy w net.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy w net.
6: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
7: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Lecę, bo chcę. Bambi w Meloradiu. No póki co to jesteśmy tu i teraz i mamy poniedziałek i pytanie, co powinno być zakazane w poniedziałek. Zasypaliście nas dzisiaj tekstówkami i głosówkami. Co powinno być zakazane? No na przykład robienie zdjęć do dokumentów po weekendzie, odbieranie telefonów z nieznanych numerów, ważenie się, ale to chyba w sytuacji, gdy weekend wszedł na grubo, podejmowanie ważnych decyzji przed 10 i SMS-y zaczynające się od hejka. Szybkie pytanko. Co jeszcze? Oczywiście zdecydowanie wygrywa ta opcja.
1: W poniedziałki powinna być zakazana praca. Koniec, kropka.
0: Kropka, no. I co jeszcze?
2: Zakaz wypadania pomidorów z kanapek.

0: Szukacie numerów idealnych, pasujących na poniedziałkowy poranek? Mamy je wszystkie. I gramy od samego rana na start nowego tygodnia. Super ich słyszeć. Sony Podera, Becky Hill i Say Something w Melo. Takie świeżynki mamy dla was na początek nowego tygodnia, bo najlepszy drop nowych hitów zawsze w Meloradiu. Teraz już za 9 minut 9 mamy też newsy i całkiem fajną prognozę pogody. To za chwilę.
1: A już o 9 zagramy
0: Alan Walker i Ava Max i Fade w Melo. Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalny na wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
14: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja w poprzednim sezonie.
6: Ej, nowy, skocz po kawę.
7: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
6: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
8: Wróć do mnie.
7: Załatwimy to w inny sposób.
9: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
6: Vous verrez maintenant.
5: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
6: Iga, Dudziuk.
7: Mikołaj Kujawiński.
5: Autopromocja. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Trafik.
10: Trwają prace w rejonie ulic Matyi i Królowej Jadwigi. Aktualnie możliwy jest przejazd obiema jezdniami w stronę Rataj i Mostu Dworcowego. Ze względu na prowadzone roboty nie można jednak skręcać w lewo. Na całym skrzyżowaniu ulic Wierzbięcice, Królowej Jadwigi, Niezłomnych i Matyi.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
10: 12 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 21. We wtorek ma być znacznie cieplej. Jutro termometry wskażą nawet 28 stopni. We wtorek ma być też bardzo słonecznie. A dzisiaj jest pochmurno i tak będzie do wieczora. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się jednak deszczu. Słońce zajdzie o 19.27.
5: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
11: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, tak po wczorajszym alarmie mówi wojsko. Systemy radarowe zarejestrowały przelot stada ptaków. Lato sprzyja spożyciu alkoholu, niestety często bez opamiętania. To powoduje zatrucia i realne zagrożenie dla życia, mówi profesor Natalia Pawlas z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.
12: Pacjenci w ciężkim stanie wymagają wsparcia, zwłaszcza układu oddechowego, czasami też układu krążenia.
11: Zatrucie alkoholowe to zagrożenie dla trzustki, wątroby i żołądka. Dwa medale Polaków na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy zdobyli je polscy wioślarze. Srebro wywalczył Dominik Syposz w jedynce wagi lekkiej, a brąz czwórka bez sternika. Od jutra przyjdzie wyraźne ocieplenie. Na termometrach nawet 30 stopni. To na południu i południowym zachodzie kraju.
13: Tak się obawialiście, a tu już proszę, dziewiąta. Całkiem nieźle się ten poniedziałek układa. Podkręcamy tempo, to tak, żeby było jeszcze lepiej. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Baldek Darłak, siema.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Pocieszająco wygląda ta siódemka dzisiaj w dacie. Siódmy dzień września mamy, a ja mocno kibicuję i trzymam kciuki, żeby w poniedziałek to zaczynały się u was tylko dobre rzeczy. A już za chwilę w Melo opowiem wam o dziwnej atrakcji turystycznej, która przez wiele lat ukrywała coś, czego na pewno się nie spodziewacie. Sami sprawdźcie o tym już za chwilę, ale wcześniej u nas Sylwa Bampa. On Tonight w Melo. 12 po 9.

Blazy Kisses w Melo Radio już 17 minut po godzinie 9. We Włoszech przez kilka lat turyści chętnie odwiedzali coś, co miało być pozostałościami starożytnego greckiego teatru. Potem jednak wyszło na jaw, że w rzeczywistości to jedna wielka ściema i oszustwo, bo obiekt wcale nie jest zabytkowy. On nie jest nawet specjalnie stary. Został zbudowany całkiem niedawno, na początku XXI wieku. Jego właściciel najpierw starał się o pozwolenie na budowę garażu, a później kazał firmie budowlanej postawić coś, co miałoby przypominać amfiteatr. Dobudowano też kolumny i gipsowe posągi, całą konstrukcję specjalnie też sztucznie postarzano. A później właściciel zaczął przekonywać turystów, że to zbudowany przez Greków starożytny teatr, który ma ponad 2000 lat i że odwiedzali go m.in. Juliusz Cezar i Kleopatra. Za zwiedzanie życzył sobie 12 euro. Wszystko szybko wyszło jednak na jaw. Facet przekombinował, bo nie zgadzało się mnóstwo rzeczy. Choćby to, że na tym terenie nigdy w ogóle nie było Greków. Słuchajcie, może to i dobrze, że te wakacje się już skończyły.

0: Take it slow, robię Schulz w Melo Radio. Podkręcamy tempo w poniedziałek rano. Co powinno być zakazane w poniedziałek? No podsyłacie, że na przykład sprawdzanie stanu swojego konta. Jak weekend był całkiem niezły, no to mogą być tam pustki, ale spokojnie, my coś na to możemy zaradzić. Mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia, 200 zł i jedno bardzo ważne pytanie od samego rana dla was. Co takiego zrobicie z tą szybką kasą? Na co przepuścicie te pieniądze? Na co wydacie? Jaki macie pomysł? Wrzućcie swoje propos na meloradio.pl. Czekamy na was, zgłaszajcie się do tej zabawy. No i zgarniajcie 200 zł na początek nowego tygodnia. Przyda się na pewno. Szybka kasa trafi dzisiaj. Pytanie, czy to właśnie do ciebie? Czekamy na zgłoszenia.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato już pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Autopromocja. Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Szykujemy skok.
10: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
11: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
12: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
13: Świat ciebie potrzebuje.
12: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać...
2: Decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym.

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.
8: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Co wystarczy zrobić na 5-sekundowym filmiku, żeby szybko zdobyć 5 milionów wyświetleń w necie? Za chwilę wam powiem.

Ten facet zdecydowanie potrafi zaskoczyć na boisko i to nie tylko tym, jak gra, ale też jak się zachowuje. Cristiano Ronaldo został bohaterem krótkiego filmiku, który mocno poniósł się ostatnio w sieci. W czasie 5 sekund widać, jak próbuje podejrzeć przez ramię piłkarza z przeciwnej drużyny kartkę ze wskazówkami trenera rywali. Scenka wyglądała mocno zabawnie, a filmik szybko zdobył ponad 5 milionów wyświetleń. Ale Cristiano chyba nie wszystko dobrze doczytał, albo kartka była do góry nogami, bo jego drużyna ten mecz jednak przegrała.

0: Najlepszy drop nowych hitów w Mellow Music Sounds i Fast Boya. Nie wszyscy byli pewni, ja to wiem, ale jednak proszę bardzo, daliście radę, udało się całkiem nieźle zacząć ten nowy dzień, nowy tydzień. Kolejna okazja będzie jutro od 6:30. Waldek Darłak, dzięki, a za chwilę Adi w Mellow.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Sony Podera, Think About Us. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
5: Ekonomię i logistykę.
6: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
5: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
6: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
5: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Ulubiona kuchnia?
12: Wiadomo, włoska.
11: Lody?
12: No, włoskie.
11: Wakacje?
12: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
11: Do salonu Fiat Polkar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
12: Fantastycznie!
11: Fiat Polkar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
13: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
17: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
18: No tak.
17: A teraz jedziemy do Factory.
18: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
19: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii dobry plan wystarczy.
20: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie.
0: Meloradio Poznań. Trafik.
1: W Poznaniu trwają utrudnienia na skrzyżowaniu Estkowskiego z ulicą Chwaliszewo. Wprowadzono tam zawężenia. Zachowany został wjazd na ulicę Chwaliszewo z Estkowskiego. Przypomnę, że południowa nitka Mostu Chrobrego jest dostępna zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
1: 17 stopni wskazują termometry w Poznaniu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 21. We wtorek ma być znacznie cieplej. Na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni. Aktualnie nad naszym miastem jest dużo chmur, nie przejaśni się. Według synoptyków padać nie powinno. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu.
22: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
23: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon. Zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców. Jutro w Poznaniu rozpocznie się remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Spodziewajcie się sporych utrudnień. W rejonie robót będą wytyczone objazdy. Prace mają potrwać do połowy października. Pora na sport. Lech Poznań wygrał piąte ligowe spotkanie z rzędu. Wczoraj przy Bułgarskiej pokonał Raków Częstochowę 1-0. Kolejorz wciąż jest liderem Ekstraklasy. W najbliższą sobotę Lech zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Tego dnia nad jeziorem Rusałka odbędzie się wydarzenie charytatywne Głowa do Góry – Sport Pomaga. Do udziału w imprezie zaprasza Wiktor Kolasiński, organizator wydarzenia.
24: W programie są biegi na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci 200 metrów. Przygotowaliśmy pokazy i treningi sportów walki, zumbę, jogę.
1: Na wydarzenie obowiązują zapisy. Kolejne informacje za godzinę. Opowiemy w nich o akcji społecznej Poznanianki.
25: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Erupcja wulkanu kolejny dzień paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Zamknięte są 4 lotniska, w tym główny międzynarodowy port w Dżakarcie. Reprezentacja Polski w siatkówce kobiet zapewniła sobie udział w przyszłorocznych mistrzostwach, mimo że tegoroczny turniej zakończyła na 4. miejscu i spadła o 1 pozycję w rankingu. Chatboty AI mogą błędnie uspokajać osoby z objawami bezdechu sennego. W ponad 1/3 przypadków uspokajają zamiast zalecić konsultację u lekarza. Szczecin chce, by rower miejski znów był popularny. Miasto przygotowało m.in. jednoślady, które każda szkoła może bezpłatnie zamówić na lekcje WF-u, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta.
26: Wystarczy zgłosić się, dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły, odbierzemy je potem po zajęciach.
25: Akcja potrwa do końca miesiąca.
27: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
28: No siemanko, w poniedziałek, nowy tydzień, nowe przygody i dużo dobrej muzy. Adi z tej strony, raz jeszcze siema. Kiedy nie gadają, my już gramy Sony Fodera, Think About Us. No to jedziemy, zaczynamy.

tylko... Livka i Poza Tobą Nic, tak, podkręcamy tempo w Meloradio, a z jej głosem to mam wrażenie, że można dosłownie wszystko zrobić, jest mega utalentowana. A ci to się potrafią bawić, aż za bardzo i za drogo. Podobno jakaś hiszpańska rodzina zorganizowała w restauracji urodziny dla swojej 5-letniej córki. Wiecie, było pięknie, open bar, atrakcje, wszyscy się bawili, no generalnie ekstra. I łącznie za taki melanż wyszło 30 tysięcy złotych, ale nikt za to nie zapłacił, co jest dość szokujące. I przy okazji też bardzo szybko wszyscy się zwinęli. A skoro o tym mówimy, to jak organizujecie coś u siebie, jakieś spotkanie, jakąś imprezę i chcecie, żeby szybko wszyscy wyszli, bo już akurat, nie wiem, zachciało wam się spać albo po prostu odechciało się bawić, to spytajcie głośno: ej, pomożecie mi sprzątać? Gwarantuję, że wszyscy uciekną. Wy też możecie, no ale syp zostanie.

0: Griffin i Words Away w Meloradiu to dla tych osób, które bardzo lubią podróżować. Zwiedzanie świata jest naprawdę bardzo fajną aktywnością. Nie wiem jak wy, ja uwielbiam City Breaki i te muzyczne też. Trochę popodróżujemy, bo przed nami Toby Romeo i Fly High. Zapnijcie pasy, bo to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start.

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Moja Biedronka. Kawa mielona Tuszo Family 500 gramów 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę.

0: To skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.

Janocek i Tell Michu w Meloradiu. Gramy to na nowy tydzień, żeby wszystko szło jak trzeba. Jak trzeba, czyli że szybko, a ja w międzyczasie sprawdzam, co słychać u Mateusza, czyli u Gipsa. No i już wiem, że Mati ma sporo muzycznych planów. Między innymi spotkamy się z nim już niedługo, bo 17 października w Natorwarze, a tam no jestem bardziej niż pewny, że będzie gruba impreza, będzie mega koncertowo, pełno gości. No i to, co najważniejsze, jego muzyka i ta jego niezwykle emocjonalna wczuta. A skoro o tym mówimy, no to jestem też bardziej niż pewny, że pojawi się nutka Karnawał, którą zagram wam już teraz w Meloradiu.

0: chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.
1: Znów

0: Actually, whatever turn you on w Meloradiu, powoli zbliżamy się do 11. A to oznacza, że już za chwilę najnowsze newsy, w których będziemy mieli na pewno dużo informacji o tym, co się dzieje w kraju i na świecie. To będzie minutę przed 11, a o 11?
1: A już o 11 zagramy!
0: No, Bebe Rexha i Sad Girls. Obczajcie jej najnowszą płytę, bo jest naprawdę mega girly w rozumieniu bardzo kobiecego kontentu, no i też mega imprezowa. Myślę, że wam siądzie.

0: Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
1: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
0: Już od 400 zł studiuj.
1: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
0: Ekonomię i logistykę.
1: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
0: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
1: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
0: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
0: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
2: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
3: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
4: Szykujemy skok.
5: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
6: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
7: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
8: Świat Ciebie potrzebuje.
7: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
13: No tak.
12: A teraz jedziemy do Faktory.
13: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
14: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
15: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
16: Volkswagen Crafter wspiera biznes. W naszym cyklu sprawdzamy, co naprawdę liczy się w codziennej pracy polskich firm. Dlaczego przedsiębiorcy wybierają Volkswagena Craftera na lata?
17: Bo biznes bywa nieprzewidywalny, a samochód powinien być przygotowany na konkretne zadania. Kurier potrzebuje przestrzeni, ekipa budowlana odpowiedniego napędu i zabudowy, a serwis mobilny zorganizowanego miejsca na sprzęt.
16: I jeden model może pogodzić te różne potrzeby?
17: Volkswagen Crafter daje ponad 200 wariantów konfiguracji. Można wybrać rodzaj nadwozia, rozstaw osi, wysokość, długość, moc silnika czy napęd. Jest też świetną bazą do specjalistycznych zabudów, od kontenera i chłodni po wywrotkę czy warsztat mobilny.
16: Co to oznacza w praktyce?
17: Mniej kompromisów. Firma dostaje narzędzie pracy dopasowane do swojego modelu działania, a 5-letnia gwarancja do 250 tysięcy kilometrów daje mocny argument, by planować współpracę na dłużej. Co więcej, Volkswagen Crafter powstaje we Wrześni pod Poznaniem, więc jego biznesowa historia ma polski adres.
15: Ogłoszenie płatne.
18: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
19: Pochmurno jest dzisiaj w Poznaniu, tak będzie do wieczora, nie przejaśni się. Na dzisiaj synoptycy nie zapowiadają deszczu. Opadów nie spodziewajcie się też jutro. Wtorek ma być bardzo ciepły, termometry wskażą jutro nawet 29 stopni. Dzisiaj maksymalnie zobaczymy na termometrze 21 stopni. Ciśnienie obecnie jest wysokie, a wiatr umiarkowany.
20: To są newsy Meloradia Poznań.
19: Urszula Salamon. Zapraszam. Poznańscy policjanci zatrzymali dwie osoby podejrzane o wytwarzanie i posiadanie znacznych ilości narkotyków. Zabezpieczyli klefedron o czarnorynkowej wartości 31 milionów złotych, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski.
4: Zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy na terenie swojej posesji produkowali środki psychotropowe w postaci 4-CMC, czyli tak zwanego klefedronu.
19: Podejrzanym grozi do 20 lat więzienia. Zmieniamy temat. Tylko do 15 września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Miasto chce w niej docenić kobiety, które na lepsze zmieniają stolicę Wielkopolski. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej poznań.pl. Na koniec kultura. Zbliża się poznański festiwal kryminału Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Granda potrwa od 25 do 27 września w Starym Browarze. A za godzinę zaprosimy Was na biegi charytatywne.
8: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rozmowy Ukraina-USA udane, ale koniec wojny daleko. W Kijowie zakończyło się wczoraj spotkanie ukraińskiego prezydenta ze specjalnymi negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych. Dzień wcześniej rozmowy toczyły się w Moskwie. Volkswagen zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy. To w fabrykach na całym świecie. Około połowa zwolnień przypadnie jednak prawdopodobnie na Niemcy. Studenci i seniorzy opanowali Zakopane. Tradycyjnie już po wakacjach zjeżdżają na Podhale. Po sezonie nie szukają spokoju i niższych cen.
20: Po prostu chcemy sobie pospacerować. W Zakopanym obok jesteśmy pierwszy raz. Mniej ludzi przede wszystkim.
8: Ceny faktycznie są nieco niższe, ale pogoda już bardziej jesienna. Zróżnicowane, o stosunkowo wysokich dźwiękach i niezbyt głośne. Właśnie takie ptasie śpiewy podobają nam się najbardziej. Tak wynika z badań. Zwycięzcą rankingu okazał się kos.
21: No to bęk, na zegarach 11, ja jestem Adi i mówię wszystkim siemanko, podkręcamy tempo? No pewnie, że tak. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o pewnym influencerze, który się poczuł.

to Bibi Rexa i Sad Girls, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Wrocław na celowniku Influ z USA. Christian Grossi ruszył podróżować i trafił do naszej słodkiej Polski, ale jedna rzecz mocno go zaskoczyła. Mianowicie, kiedy już przechadzał się po Wrocku, to zobaczył, że w centrum wszystkie knajpy i kawiarnie są w zasadzie zajęte. Mówił, że jest 14 i że jak to jest możliwe, tu nikt nie pracuje? Pytał w swoim materiale. Polacy szybko to odkryli i wytłumaczyli, że akurat tam jest bardzo dużo studentów i akurat też były wakacje, dlatego spotkał tłum, nie mówiąc już o samych turystach. Najlepszy był komentarz, który w sumie dobija w samo sedno. Cytuję, w Polsce pracujemy, żeby żyć, a w USA żyjecie, by pracować. Myślałem nad puentą, ale chyba nie jest potrzebna.

0: Robin Schulz i Better Times w Melo Radio. Słuchajcie, zdarza się taki moment w życiu, że może czujecie się trochę gorzej, bo coś rzeczywiście się wydarzyło, ale pamiętajcie, że zawsze wychodzi słońce i mimo tego, że jest jesień, to naprawdę wszystko będzie okej, a w razie czego macie nas i my zawsze poprawimy wam humor. A w tej godzinie jeszcze Black Eyed Peas i I Got A Feeling. Ten numer też mówi o tym, że warto się trochę uśmiechnąć.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
3: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
2: Dziękujemy.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź 3 dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
12: Neonet, Neonet,
13: dobrze podpowiemy wnet.
12: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
14: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.

Calvin Harris i Sweet Nothing. Podkręcamy tempo w Meloradio na słodko. Ale spokojnie, tu nie ma żadnych kalorii, powiem więcej, można tylko zyskać, a co dokładnie? 200, a nawet i 500 zł. W szybkiej kasie, bardzo prosty sposób, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka, konkursy i akcje, dokładnie, tam piszecie, na co chcecie to wydać, my potem do Was odzwaniamy i Wy macie pieniądze dla siebie, na co chcecie. Także zgłaszajcie się, bo szkoda czasu. A już teraz self-aware.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

zamienimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: ten kawałek do reklamy.
1: No tak, musimy kończyć godzinę. Pokważymy i Sokół w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ja tylko przypomnę, że Wojtek Sokół przewidział, ile kiedyś Kłebo będzie wart. Tak nawijał w jednym ze swoich numerów, dokładniej numer Chcemy Być Wyżej.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, John Summit All The Time. Genialna nuta, która w bardzo fajny sposób przyspiesza i się rozkręca. Gramy ją punktualnie o 12 i dzięki niej na pewno się obudzicie.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Tego deweloper często Ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o Tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od Ciebie i Twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
4: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Taniej masz!
8: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: O reklamie. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
3: Praca,
2: szkoła,
3: korki.
2: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
4: Od rana dużo pozytywnej energii.
5: Jeszcze fajniejszą muzę.
4: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
4: Od poniedziałku do piątku.
5: Już od 6:30.
6: Podkręcamy tempo.
4: Waldek Darłak.
6: Marcin Sikora.
4: I codziennie zrobimy ci kawę.

0: na 96 i 99,4 FM. Pogoda.
1: Stopni wskazują termometry w Poznaniu. Maksymalnie temperatura wzrośnie do 21. Jutro będzie znacznie cieplej. Termometry wskażą we wtorek nawet 29 stopni. Dużo chmur mamy obecnie nad Poznaniem. Tak będzie do wieczora. Nie przejaśni się. Według synoptyków nie powinno padać. Deszczu nie spodziewajcie się też jutro. A dzisiaj słońce zajdzie o 19.27.
0: To są newsy Meloradia Poznań.
1: Urszula Salamon, zapraszam. Ponad 31 milionów złotych były warte zabezpieczone przez poznańskich policjantów narkotyki. To ponad 500 kg gotowego klefedronu. Zatrzymano w tej sprawie dwie osoby. Ich linia produkcyjna znajdowała się w Kłodawie. Zatrzymanym grozi do 20 lat więzienia. Od jutra poznańscy kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Ruszy remont na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu i objazdy. Prace mają potrwać do połowy października. Koszt robót to 2 miliony złotych. I jeszcze sport. 12 września nad Rusałką odbędzie się wydarzenie charytatywne Kłowa do Góry – Sport Pomaga. W programie są biegi dla dorosłych i dzieci, mówi Wiktor Kolasiński, organizator wydarzenia.
2: Oprócz tego przygotowaliśmy pokazy i treningi sportu walki, rozmowy z doradcami żywieniowymi. Cały dochód z wydarzenia chcemy przeznaczyć na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu.
1: Na wydarzenie obowiązują zapisy.
3: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Miliardy złotych inwestycji w cyberbezpieczeństwo. Tylu potrzeba, żeby chronić nasze dane. Tak uważa prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
4: Jesteśmy krajem, który rzeczywiście jest poddany wojnie hybrydowej.
3: Polska jest jednym z krajów najczęściej atakowanych w sieci. Co najmniej 11 alpinistów zginęło w lawinie na Kaukazie. 6 osób zostało rannych, a los 6 nie jest znany. Do zdarzenia doszło w wąwozie Bezęgi. Trwa tam akcja ratunkowa. Prawie 25 milionów złotych kosztować będzie remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Do budynku ma wrócić restauracja. Wzmocniona zostanie konstrukcja obiektu, a zmodernizowane będą elewacja i dach. Studenci Politechniki Wrocławskiej zaprezentowali rakietę kosmiczną. Maszyna ma wynieść ładunek badawczy na wysokość 3 km. Po osiągnięciu celu ma zostać sprowadzona na Ziemię.
5: No i ciach, wybiła 12, siemano wszystkim. Fajnie, że jesteście, siadajcie wygodnie, rozgoście się, bo na pokładzie dużo dobrego grania. Na początek, John Summit All The Time, no bo kiedy inni gadają, my już gramy. Róbcie głośniej, nie pożałujecie.

0: Kygo i Take Me Back w Melo Radio. Pingwiny będą mogły szybciej i lepiej wracać do zdrowia. Kocham naturę, kocham zwierzęta, a pingwiny to już w ogóle. I taka ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale jeśli wejdziecie na szlak, którym akurat podąża pingwin, to poczeka aż przejdziecie pierwsi. Bardzo kulturalnie, ale teraz do rzeczy. Chilijscy naukowcy opracowali specjalne kombinezony z miedzi i cynku, a dzięki temu będą mogły szybciej regenerować się te nasze pingwiny po sieciach rybackich, które przysparzają im sporo kłopotów. A to, jak się możecie domyślać, zmienia naprawdę sporo, no bo ptaki szybciej się regenerują i później szybciej też trafiają na wolność. Niektóre z Madagaskaru to nawet gadają.
1: O, to mi się już bardziej podoba.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

0: My Oh My, Chris Kroms, Amsterdam, Luisa Sonza i Will William, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lubię was od czasu do czasu zaskoczyć, stąd właśnie taka, a nie inna propozycja. Ale a propos zaskoczenia, to jeszcze w tej godzinie Girls Just Want to Have Fun też będzie na 100%. Będzie Angla Osia i Noc Aniołów, także dziewczyny przejmują stery.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
2: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w Melo.

0: podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 8200, 8600.
7: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
8: Potrzebujemy towaru
9: i pieniędzy.
7: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Marian, a gdzie mogę kupić?
12: Na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan
5: wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w

Young Losia i Noc Aniołów w Meloradiu. Podkręcamy tempo. Ta różowo-włosa gwiazda z pewnością można powiedzieć, że zadbała o niejedną fajną imprezę, przy której każdy z nas bawił się naprawdę doskonale, ale skoro mówimy też o różowych włosach i generalnie o dziewczynach, no to ja chciałem przypomnieć Ava Max, która ostatnio była trochę ciszej, a my tęsknimy, my czekamy na kolejne numery. I też Ava Max miała różowe włosy jak właśnie Young Leosia. No ale a propos tej ciszy, to że tak powiem, coś ją przerwało, mianowicie był to Alan Walker, który wygląda do złudzenia jak nasz Robert Lewandowski, no i spotkali się ze sobą i nagrali kolejną epicką wręcz muzyczną propozycję pod tytułem Fate i wy ją dobrze znacie, a jak wam się podoba, to głosujcie na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Eli Oaks i Reasons w Melo Radio. No nie mogę się ostatnio od tego uwolnić. No bo słucham tego tak, kiedy jadę do pracy, kiedy wychodzę z pracy, kiedy idę na siłownię, kiedy robię jedzenie, no generalnie przycisk replay jest dość mocno katowany.
1: A już o 13 zagramy.
0: Tak, jak i to. Shimsa i Fire.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy po

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
2: torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
6: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
5: Już od 400 zł studiuj.
6: Pedagogika wczesnoszkolną i przedszkolną,
5: ekonomię i logistykę,
6: zarządzanie, finanse i rachunkowość,
5: administrację, bezpieczeństwo narodowe,
6: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
5: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
5: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Szykujemy skok.
12: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
13: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
14: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
15: Świat ciebie potrzebuje.
14: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
14: Po reklamie.

0: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Więcej osób jest bez pracy. Szacowana stopa bezrobocia wyniosła w sierpniu 5,9%. To więcej niż w lipcu. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na S1 w rejonie Żywca. Między węzłami Żywiec, Browar i Węgierska Górka zderzyły się dwie osobówki i ciężarówka. Na komisariat przyjechał autem, mimo że miał 3 zakazy kierowania. To historia 25-latka z Iłowej w Lubuskiem. Ale ponieważ był też poszukiwany, to z komisariatu trafił prosto do więzienia. W lasach pojawiły się wreszcie grzyby. Na łowę ruszyli więc ich miłośnicy.
1: Kurki, podgrzybki,
2: a przeważnie maślak.
1: Zdarzają się też prawdziwki.
3: Z tych amerykańskich żeśmy natrafili borowików. Tyle, że jakbyśmy jeszcze mieli gdzie pakować, to jeszcze byśmy nazbierali więcej.
0: Sanepid ostrzega jednak, by zbierać tylko te grzyby, które znamy.
4: Siemka, wybiła 13, Adi z tej strony, siemanizacja. Fajnie, że jesteście, bo za chwilę pogadamy o Harrym Potterze, a dokładnie o serialu. Ale wcześniej, Fire i Shimza, bo kiedy inni gadają, no już gramy.

Swedish House Mafia, Happiness is So Sad, czyli iście magiczny numer. I teraz też trochę magii, bo w końcu miałem chwilę i udało mi się obejrzeć trailer serialu Harry Potter. No i dzieje się, to mogę powiedzieć bez wątpienia, no bo wygląda super, przynajmniej na ten moment. Jedna rzecz, która mnie trochę zastanawia, bo tam pojawił się domek Weasleyów, czyli rodziny przyjaciela Harry'ego, to dla tych, którzy nie oglądali, mówię oczywiście. No i mam wrażenie, że to jest dokładnie to samo, co było w filmach i teraz, czy to źle? No moim zdaniem nie, ale na ten moment całość po samym trailerze, no śmiało mogę powiedzieć, że wygląda zacnie. No i trzymam kciuki, by faktycznie było tak, jak obiecywano dotychczas, czyli że będzie to dobre oparcie do książek i że będzie z nich dużo korzystane. A jakby ktoś pytał, to premiera w święta. Ja nie wiem tylko, jak rodzinie wytłumaczę, że akurat nie dam rady zejść do nich, bo oglądam Pottera. No, dobra, nieważne, jakoś sobie poradzę.

0: Silva Pumba i On Tonight w Melo Radio. A w tej godzinie jeszcze dziewczyna, która fantastycznie śpiewa. Jest generalnie fajną osobowością, bo lubi też sobie pograć, lubi seriale. No i bardzo często można ją spotkać na siłowni. Być może jak ją zapytacie, jak wykonać martwy ciąg, to wam powie. Bryska i Obca to jeszcze w tej godzinie i nawet za chwilę.
1: Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
5: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga, Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawiński.
1: Rano. Obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tutaj, szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
5: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od jutra UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
6: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
3: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
5: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8. Wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja.

Pryska i Obca w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. Słuchajcie, ja wiem, że tu jest dużo osób zmotoryzowanych wśród nas i nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, ja to mówię wszystko naprawdę w dobrej wierze, żebyście potem nie mieli kuku. Dawno nie zaglądałem pod maskę mojego samochodu, no i trochę się ostatnio zdziwiłem, kiedy to faktycznie zrobiłem, bo po pierwsze widziałem tam jakieś futerko, a po drugie widziałem tam też między innymi oleju, którego nie ma. Dlatego kindly reminder, jeżeli dawno nie zaglądaliście pod maskę, żeby uzupełnić płyny i tak dalej, to zróbcie to dzisiaj, a odnośnie tego futra, który znalazłem, spokojnie, to nie było zwierzątko. Mój samochód miał być gniazdkiem do spania, no ale musiałem się tego pozbyć. Wiem, no może nie wypada, no ale potem jak trzeba będzie naprawić elektronikę, no to raczej się nie pozbieram. Maron Hofstadt, I Like, gramy to już teraz, a wy sprawdźcie później, co macie pod maską.

0: Thomas Gray i jego Heaven w Meloradiu, które premierowo usłyszeliśmy podczas Tomorrowland. A jeżeli zastanawiacie się, ile pompek jest w stanie zrobić Thomas Gray w 30 sekund, to zapraszam na Instagrama Meloradia, bo tam z Tomasem faktycznie walczyliśmy we dwóch. Tak, pokonał mnie, ale ile dokładnie zrobił, to zobaczycie już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Breaking Dishes i Eli Oaks. No i ja już mówię dziękuję bardzo, no bo friki się szykują do tego, by przejąć stery Meloradia. A ty po tej stronie trzymajcie się ciepło i jutro od 10 zaczynamy i gramy dalej, żebyście mieli lepszy dzień. Nara!
1: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
2: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
3: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
9: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
10: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
9: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
11: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
12: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
11: Znaczy, Frosta kupiłeś?
12: Prościej się nie da.
13: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
14: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz?
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Faktury.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
0: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Poznań.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
4: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
5: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ulubiona kuchnia?
7: Wiadomo, włoska.
6: Lody?
7: No, włoskie.
6: Wakacje?
7: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
6: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
7: Fantastycznie!
6: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: O reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.
12: To są newsy na 14. Ula Harciarek. Zapraszam. Będą utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska. Drogowcy będą wymieniać dylatację, która chroni przed pęknięciami. Mówi Maciej Zalewski z GDTK IA.
13: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
12: Utrudnienia potrwają do piątku. W tym tygodniu ceny benzyny i diesla mogą być rekordowe. Zdaniem analityków benzyna 95 podrożeje o 21 groszy, a diesel o 31. Trudna sytuacja we wrocławskim schronisku. Jest w nim już ponad 300 kotów i codziennie przyjmowane są nowe. Przed nami tenisowe emocje. Iga Świątek zmierzy się w czwartej rundzie US Open z Chinką Qin Wenzhen. Początek spotkania o 17.30 naszego czasu.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: To jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight. Freak Fight.
1: Brawo, super, że wstaliście, dokonaliście niemożliwego, ale z Melo Radiem wszystko jest możliwe.
2: Nawet wstać na 14 godzinę. Zaczynamy dzisiejszy Freak Fight w Melo Radio. Będziemy rozmawiać na wiele ciekawych tematów, kilka nieciekawych, tak? Ale przede wszystkim będziemy podkręcać wam tempo po południu.
1: Iga, Mikołaj, hej!

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: A to Freak Fight w Meloradiu. Czy ty wiesz, Mikołaj, ilu mięśni twarzy używa się do całowania?
1: Co najmniej 8.
0: 34.
1: Czyli w sumie miałem rację.
0: Byłeś naprawdę bardzo blisko, więc tak się zastanawiam, że po co chodzić na siłownię?
1: A, ale no to... No chyba, że ktoś całuje inne części ciała niż twarz. Ale nie, to nie działa w ten sposób. Dobra, nieważne.
0: Trening czyni mistrza.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu, a teraz co, dalej o całowaniu?
1: No tak, bo ja się wciągnęłam bardzo w ten temat, bo okazuje się, że ta czynność oprócz tego, że spala kalorie, no to ujędrnia doskonale mięśnie twarzy i zmniejsza poziom stresu, czyli warto po prostu to robić.
0: Czyli im się ktoś więcej całuje, tym ma mniej zmarszczek.
1: Tak, jest mniej zestresowany, więc moim zdaniem nie powinno to nikomu przeszkadzać, że w pracy nie wypada się całować z kolegą czy z koleżanką. Chyba, że jest się w związku. A tak to luz.

0: Tak się podkręca tempo w Meloradiu.
1: A za chwilę zagramy wam coś naprawdę niesamowitego, ale co to będzie? Tego wam akurat nie powiemy, to będzie niespodzianka.
0: A chociaż jakąś taką jedną podpowiedź byś rzucił. Dobra, będzie
1: dobre
0: to
1: będzie.
0: Dziewczyna.
1: Dobre będzie.
0: I będzie to dziewczyna.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni, leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: 5, ała, uderzyłam się w głowę, przepraszam, 20, 40, liczę ile wydałam, wiesz, wczoraj, 80 zł.
1: Ja tego nie robię, bo zawsze mi jest potem przykro, jak kończę. Lepiej nie wiedzieć czasami.
0: Ale to co mamy zrobić, skoro potrzebujemy gotówki?
1: Ja to bym wszedł na meloradio.pl i zgłosił się do szybkiej kasy. Jakbym tu nie pracował, to na 100% bym to robił codziennie.
0: Czyli meloradio.pl, jeżeli potrzebujecie gotówki, wbijajcie, my wam pomożemy.
1: Pewnie.

0: O, ale Meloradio podkręca tempo i tak się składa, że mamy dla was wspaniałe newsy Meloradia.
1: Za chwilę dowiemy się wszystkiego, co powinniśmy wiedzieć z kraju i ze świata.
0: Zostańcie z nami.

0: na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącz minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
19: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Szykuje się powrót upału. Jutro nawet 32 stopnie na południowym wschodzie kraju. Stado dzików pojawiło się dziś rano na południu Warszawy w okolicach dzielnicy Wawer. Zwierzęta weszły na ekspresówkę. Utworzył się korek na kilka kilometrów i doszło do trzech kolizji. Mówi Małgorzata Tarnowska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Weszły na trasę główną i potem się wydostały na drogę lokalną.
0: Policja będzie ustalać dokładne przyczyny każdego z wypadków. Zaawansowana sztuczna inteligencja może być egzystencjalnym zagrożeniem dla ludzkości, ostrzega wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka. Wzywa też do szybkiego opracowania kanonu zasad. Amerykańska komedia Totalna magia wraca po 28 latach. W drugiej części też zagrają Sandra Bullock i Nicole Kidman. Premiera już w najbliższy piątek.
2: I mamy godzinę 15. Let's go! Kolejne niespodzianki, kolejne wyzwania i przygody.
3: No i przede wszystkim dalej podkręcamy tempo. Razem z wami, słuchacze, kręcimy!
2: Woohoo! Iga Mikołaj!
3: Siemano!

0: on jest gejem, to jest ta najczęstsza wymówka dziewczyn do chłopaka, jeżeli chcą się przyjaźnić z jakimś chłopakiem, zrozumiałeś?
1: No rozumiem, w sensie, że ma chłopa dziewczyna i mówi do niego, nie, spokojnie, on jest gejem.
0: Tak, i myślę, że za chwilę porozmawiamy o tym, czy istnieje przyjaźń damsko-męska. Co ty na to, bo amerykańscy naukowcy wiedzą.
1: Dobra, chętnie to sprawdzę.

0: przyjaźń to takie piękne słowo.
1: Mógłbyś zostać poetą, super, że się przyjaźnimy.
0: Przyjaźń damsko-męska istnieje, udowadniamy to na co dzień, udowodnili to też naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, bo oni chyba nie mają co robić.
1: No właśnie, a to nie jest tak, że jesteś gejem, my się serio przyjaźnimy i mój chłopak nie musi być zazdrosny.
0: Ale ja nie jestem gejem, on o tym wie, nie?
1: A, zapomniałam.
0: Ale my jesteśmy braćmi, po szalu, byliśmy razem na meczu.
1: O, jak super, może będziecie kiedyś razem.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu i nie przestajemy tego robić, chociaż no będzie taka mała przerwa, ale to taka troszkę.
1: A potem my zagramy wam takie po prostu sztosy, takie podkręcacze tempa, że my się sami podkręcimy.
2: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
3: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz. Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
2: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
1: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Prowadzisz firmę? Zarządzasz flotą samochodów? Zastanawiasz się, jak efektywnie zaplanować flotę, jej rozwój i przygotować swój biznes na wyzwania przyszłości? Odpowiedzi już dzisiaj na naszej antenie w cyklu Volkswagen Crafter wspiera biznes. Czekają na Ciebie praktyczne przykłady, ciekawe informacje oraz niezawodne rozwiązania dla przedsiębiorców. Posłuchaj i poznaj model Volkswagen Crafter od strony jego przydatności w codziennej pracy.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
7: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: A to jest Malo Radio, podkręcamy tempo i zajadamy się ptasim mleczkiem. Tak, drodzy słuchacze, robimy to.
1: Pytanie właśnie, czy jesz ptasie mleczko w całości tak całe, czy najpierw obierasz z czekolady i dopiero potem się
0: delektujesz środki? Nie jestem psychopatą, najpierw obieram.
1: No to w takim razie dobrze się składa, bo Wedel stworzył obieraczkę do ptasiego mleczka.
0: A nie można używać zębów?
1: Można, ale no wiesz, czasami ci się rozwali ta czekolada czy coś. Ja bym chciał taką obieraczkę na przykład do Delizio.
0: Mm-hmm, a potem, żeby to wylizać. W sensie nie obieraczkę, tylko delicję. Mniam, mniam. Gramy!

upadnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

dzwonimy ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka,

0: ten kawałek do reklamy.
1: Melo Radio.

0: Tak podkręca się tempo w Meloradio i tak leci to tempo, że już kończy nam się godzina 15.
1: Za chwilę newsy Meloradio, koniecznie zostańcie z nami, bo przekonamy się, co ciekawego się wydarzyło dzisiaj.
2: A już o 16:00

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróby permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie. Bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
2: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
10: O, już zatrudniam.
11: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
17: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż.
18: Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
15: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
19: Urszula Salamon, zapraszam. Zbliża się poznański festiwal kryminału Granda. W programie są spotkania autorskie z najpopularniejszymi pisarzami i pisarkami. Granda potrwa od 25 do 27 września w Starym Browarze. A 12 września nad Rusałką odbędzie się wydarzenie charytatywne Kłopa do Góry, Sport Pomaga. W programie są biegi dla dorosłych i dzieci, a także zumba, joga i warsztaty z doradcami żywieniowymi. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. I jeszcze zaproszenie do kina. W Heliosie zobaczycie już film Tony. Młody Anthony Bourdain, słynny kucharz, podczas upalnego lata 76 odkrywa swoją pasję i powołanie. Seans dzisiaj o 20.30 w kinie Helios w Gdańsku.
20: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Pijany maszynista prowadził pociąg pod Chojnicami. To, że był pod wpływem procentów, okazało się po tym, jak naraził na niebezpieczeństwo wysiadającą kobietę z małym dzieckiem. Mężczyzna jest już w rękach policji. We Włoszech to było najgorętsze lato od 76 lat, ogłosił tamtejszy Komitet Badań Naukowych. Jeszcze się nie skończyło, bo nad Włochami utrzymuje się szósta tego lata fala upałów. Mistrzostwa w naśladowaniu ptaków będą w ten piątek w Pałacu Kultury w Warszawie. Zaprasza jedna z prowadzących wydarzenie, Joanna Pawluśkiewicz.
21: To jest absolutnie niesamowite zobaczyć, jak ludzie potrafią naśladować sikorki, ale też gołębie. Pojawia się w tym roku drop. Takiego ptaka jeszcze w czasie mistrzostw nie było.
20: Uczestnicy do Baru Studio zlecą z całej Polski. Start w piątek o 19.00.
22: Siemano wariaty, to Iga i Mikołaj.
23: Zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu w Meloradio, a w tej powiemy, jakie dźwięki odstraszają młodych ludzi.
22: Au!

0: podkręcamy tempo w Melo Radio, robimy to najlepiej na świecie.
1: A jeżeli byliście kiedyś na imprezie jakiejś w plenerze i zaczęliście słyszeć nieprzyjemne piski, które wygoniły was z tego miejsca, to nie mógł nie być przypadek.
0: Jak to?
1: Bo w Holandii na przykład, tam właśnie, gdzie młodzież imprezuje, zainstalowane specjalne urządzenia, które emitują dźwięk, który jest słyszalny tylko przez osoby poniżej 25 roku życia.
0: Ale to po to, żeby wygonić tych ludzi?
1: Tak, żeby sobie poszli.
0: Ja wiem,
1: jakie dźwięki w Polsce na przykład można grać. Whisky moja żono, jednak tyś najlepszą zdam. Ja bym od razu wyszedł z imprezy.

0: tutaj Melo Radio. Teraz porozmawiamy o kobietach, więc myślę, że panowie powinni się skupić. I panie zresztą też.
1: Podobno, tak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 2000 kobiet.
0: Aha.
1: Podobno właśnie kobiety średnio co 22 dni
0: mają okres.
1: Potrzebują wieczoru ze swoimi dziewczynami, żeby się dobrze czuć.
0: To jest nieprawda. My potrzebujemy tego co najmniej raz w tygodniu.
1: O, to bardzo często.
0: A faceci?
1: No my to tam, wiesz, tam, na mecza może, raz na miesiąc.
0: Napisać cześć, co tam.
1: O.
0: Raz w roku.

0: Wiecie, co jest najlepsze w Melo Radio? Że muza. Gramy muzę. Aha! Wygrywasz talon na balon. A jeszcze w tej godzinie dziewczyny i chłopaki.
1: Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
2: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych, zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej, Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kaufland jest
11: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, a stąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
15: No tak.
14: A teraz jedziemy do Factory.
15: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory Poznań.
16: Castorama. Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. Iga, czy wiesz, w jakim kraju na świecie docenia się Polaków?
1: W Polsce, żartuję.
0: To dobry żart, ale no nie. Okazuje się, że w Argentynie.
1: Tak?
0: Argentyna jest jedynym krajem na świecie, gdzie obchodzi się Dzień Polaka. I to od 95 roku.
1: Mhm. A w jaki sposób świętują? Nie, w sumie po co ja pytam?

0: Zbliża się godzina 17, więc czas na newsy Meloradia. Nastawcie uszu.
1: Odkryjemy wszystkie karty na stole. Zobaczymy, co tam nam dzisiaj los wylosował.
2: A już o 17 zagramy.

0: Halo Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
7: Tego deweloper często ci nie powie, że możesz kupić mieszkanie i wcale nie poczuć się jak u siebie, bo tu nie chodzi o metraż, tylko o to, czy ktoś naprawdę pomyślał o tobie. W Kawalii wszystko zaczyna się od ciebie i twoich potrzeb. To dlatego wraz z mieszkaniami tworzymy strefę usług, byś wszystko miał pod ręką. Jesteś w centrum naszej uwagi. Jesteś w centrum Poznania. Jesteś u siebie.
8: Odkryj drugi etap Kawalii. Dwa budynki mieszkalne i strefa usług w zabytkowych Stajniach. Sprawdź na kawalia.pl.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
16: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
15: A gdzie tak jest?
16: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
15: O, już zatrudniam.
16: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
17: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
0: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ulubiona kuchnia?
4: Wiadomo, włoska.
3: Lody?
4: No, włoskie.
3: Wakacje?
4: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
3: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
4: Fantastycznie!
3: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol-car.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Co jest grane w Poznaniu?
6: Urszula Salamon, zapraszam. 10 września w Starym Browarze zawisną pracę mistrzów malarstwa Matejki Malczewskiego, Mechofera, Wyspiańskiego i Chwistka. Wystawa Poza twarzą będzie opowieścią o sposobach widzenia człowieka w polskiej sztuce od XIX wieku po współczesność. Wystawa potrwa do 10 lutego. A w Centrum Kultury Zamek już możecie oglądać ekspozycję Świat jak zielnik. To podróż przez ponad 4 stulecia twórczości artystycznej, w której przyroda jest bohaterką i przedmiotem refleksji nad współczesnością. Kryzysem klimatycznym. Wystawa będzie dostępna w Centrum Kultury Zamek do 6 grudnia. I jeszcze sport. 4 października wystartuje Poznań Maraton. Do stolicy Wielkopolski przejadą biegacze i biegaczki z całego świata. Trasa będzie prowadziła przez Stary Rynek, Jezioro Maltańskie i Miejski Stadion.
7: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Na polskich stacjach ceny paliw rosną. Cena litra benzyny zbliża się do rekordu z momentu początku wojny w Ukrainie. I lepiej raczej nie będzie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
8: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w ciśnienie Ormus, będzie pozostawał rynek nerwowy. To nie wróży dobrze nam, kierowcom, już tutaj w Polsce.
7: Cena litra benzyny zbliżyła się dziś do poziomu 8 zł. Dwóch mężczyzn, którzy mieli produkować dopalacze, jest w rękach policji w Wielkopolsce. Znalazła przy nich 0,5 tony klefedronu o wartości ponad 30 milionów złotych. Ponad 130 par jednopłciowych jest już w polskich urzędach po transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa. Wraca serial Rancho. 11 sezon ma pokazać Wilkowyje 10 lat później, premiera w grudniu.
9: I mamy godzinę 17, to oznacza tyle, że korpolutki zmierzają do domu.
10: I to jest zła informacja dla tych, którzy muszą teraz jechać samochodami po mieście. Ale z drugiej strony więcej czasu spędzicie razem z nami.
9: Yeah, let's go, Iga Mikołaj.
10: Siemano.

0: A tu Melo Radio i lecimy, słuchajcie, do Turcji.
1: Ja jeszcze mam swoje włosy, nie muszę.
0: No bo w Turcji jest taki zwyczaj, że jak jest zima i jest zimno, to jest taki obowiązek, aby wpuścić zwierzaki do środka, do sklepu, żeby nie marzły.
1: A, no tak, tam w Turcji bardzo dbają o koty przede wszystkim. Koty tam po prostu rządzą tym krajem.
0: A ja mam pytanie, w Turcji jest w ogóle śnieg?
1: Chyba nie.
0: No właśnie, to o co tutaj chodzi?

0: podkręcamy tempo, rozbrajamy was dobrym humorem. A propos rozbrajania, pogadajmy o Bin Ladenie.
1: No bo jak dorwali w końcu Osamę, to tak? Na miejscu w tym jego ośrodku znaleźli sporo komputerów i stwierdzili, że zobaczą, co Bin Laden ma na dyskach.
0: Boję się.
1: I potem te wszystkie pliki zostały udostępnione opinii publicznej, więc ja któregoś dnia po prostu mi się nudziło, więc wszedłem na stronę CIA, każdy to może zrobić, i tam pobrałem właśnie pliki z dysku Bin Ladena.
0: Czemu się
1: śmiejesz? I to się okazuje. Bin Laden bardzo lubił oglądać anime na przykład w wolnym czasie.
0: To wiele wyjaśnia.
1: Więc jakieś tam Naruto, Devil May Cry, takie rzeczy to oglądał. Devil May Cry zresztą bardzo dobre. Myślę, żebym się z Bin Ladenem może nie dogadał, ale mielibyśmy o czym rozmawiać. Co też lubił robić Bin Laden? Hodował super kabaczki u siebie.
0: To są papryki takie?
1: Nie, to są... No nie wiesz, co to jest kabaczek?
0: Yes.
1: To jest taki duży ogórek.
0: Kabaczek, roślina.
1: W każdym razie były zdjęcia, bo on właśnie robił zdjęcia aparatem i wyhodował naprawdę ogromnego kabaczka. No jak Bin Laden wyhodowuje kabaczka, to nikt inny takiego nie potrafi zrobić.
0: Najczęściej kabaczek taki ma 20 cm długości.
1: To jego był większy? 3 razy większy.
0: Padumc.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Dobrze, że u nas jest głośno, nie?
1: Zrobiliśmy trochę hałasu, bo są takie miejsca, gdzie niestety dźwięk się nie niesie.
0: I pogadamy o tym jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Stolarzu Majsterkowiczu, pasjonacie pracy w drewnie. Tego nie możesz przegapić. Od 8 do 11 września widzimy się na targach Drema w Poznaniu. Tu przetestujesz elektronarzędzia znanych marek i spotkasz youtuberów oraz mistrzów stolarki w akcji. Czekają na ciebie warsztaty, pokazy, konkursy z nagrodami i prawie 200 stoisk pełnych sprzętu oraz nowych technologii. Odbierz bezpłatny bilet na drema.pl i spotkaj ludzi z pasją. Drema 2026. 8-11 września. Targi aż wióry lecą.
4: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
5: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: To jest Melo Radio, tu podkręcamy tempo i bawimy się w Freak Fight.
1: Tutaj ciszy nie ma, ale czasami dobrze jest sobie tak w ciszy posiedzieć.
0: Ja nie lubię.
1: No to w takim razie nie wybieraj się do Minnesoty w USA, ponieważ tam jest taki specjalny pokój, który wygłusza 99% dźwięku i podobno, jak się tam siedzi zaledwie 20 minut, to można oszaleć.
0: No, ja w to wierzę. Ja sobie nie wyobrażam w ogóle świata bez gadania.
1: Słyszałem coś.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: love you, baby.
1: Koniec, drodzy nasi. Dotarliśmy do końca.
2: Trochę mi przykro, bo się świetnie bawiłam. Za chwilę newsy Meloradia. Słyszymy się następnym razem. A już o 18:00.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
2: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
1: Już od 400 zł studiuj.
2: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
1: Ekonomię i logistykę.
2: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
1: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
2: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
1: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
1: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
13: Jestem w Toyota Komorniki Poznań przy Platynowej 2, gdzie trwa wielka letnia wyprzedaż. Tylko u nas. Gdy kupujesz nową Toyotę, zyskujesz dodatkowy rabat. Wybierasz samochód używany? Otrzymujesz drugi komplet opon. A jeśli odwiedzasz nasz serwis, czeka na Ciebie voucher na usługi. Wielka letnia wyprzedaż. Ty wybierasz, co zyskujesz. Sprawdź szczegóły na toyota-komorniki.pl lub odwiedź Toyota Komorniki Poznań przy ulicy Platynowej 2 w Komornikach.
14: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
15: Volkswagen Crafter wspiera biznes. W naszym cyklu sprawdzamy, co naprawdę liczy się w codziennej pracy polskich firm. Dlaczego przedsiębiorcy wybierają Volkswagena Craftera na lata?
16: Bo biznes bywa nieprzewidywalny, a samochód powinien być przygotowany na konkretne zadania. Kurier potrzebuje przestrzeni, ekipa budowlana odpowiedniego napędu i zabudowy, a serwis mobilny zorganizowanego miejsca na sprzęt.
15: I jeden model może pogodzić te różne potrzeby?
16: Volkswagen Crafter daje ponad 200 wariantów konfiguracji. Można wybrać rodzaj nadwozia, rozstaw osi, wysokość, długość, moc silnika czy napęd. Jest też świetną bazą do specjalistycznych zabudów, od kontenera i chłodni po wywrotkę czy warsztat mobilny.
15: Co to oznacza w praktyce?
16: Mniej kompromisów. Firma dostaje narzędzie pracy dopasowane do swojego modelu działania, a 5-letnia gwarancja do 250 tysięcy kilometrów daje mocny argument, by planować współpracę na dłużej. Co więcej, Volkswagen Crafter powstaje we Wrześni pod Poznaniem, więc jego biznesowa historia ma polski adres.
14: Ogłoszenie płatne.

0: 96 i 99,4 FM.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Letnie ubrania jeszcze się przydadzą od jutra. Będzie naprawdę ciepło, mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek.
2: Temperatury maksymalne mogą dochodzić do tych około 28 stopni Celsjusza. W środę w południowej Polsce ta temperatura maksymalna może dojść nawet do 30 stopni Celsjusza, również w Polsce wschodniej.
1: W środę wieczorem zacznie robić się chłodniej, a w czwartek może przelotnie padać. Jest ostateczna zgoda na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach KPO. Państwa członkowskie dały zielone światło. Unia Europejska inwestuje na Grenlandii. Mieszkańcom oferuje szybszy internet i zapowiada inwestycje w kopalnie surowców krytycznych. Minuta ciszy przed meczami piłkarskiej Ligi Mistrzów. To dla uczczenia pamięci ofiar powodzi w Nepalu, informuje UEFA.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Idę w Melo.
1: Kolejny piękny wieczór i kolejna okazja do tego, żeby powiedzieć idę w Melo. No bo to już taka godzina, że chyba można zapomnieć o pracy, obowiązkach i tych wszystkich innych smutnych rzeczach i odpiąć troszkę wrotki, nie? No, do tego bardzo mocno zachęcam, bo naprawdę fajnie pogram. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Wam meloradio, dobrze bujamy, przyznacie, co nie? Czy jesteście w autach, czy gdzieś w kuchni się krzątacie i melo w tle leci, no to dokonaliście najlepszego możliwego wyboru na ten wieczór. Zapewniam, Pychu z tej strony, siemano. No, z nami jest tak fajnie, że nie dość, że pogramy spoko, no to jeszcze budżet możemy wam trochę nareperować. 200, a nawet 500 zł. Tyle możecie zgarnąć się w ramach naszej szybkiej kasy od meloradia. Mamy taki hajs i rozdajemy go totalnie za free. Zasady są banalnie proste. Najpierw wy myślicie, na co szalonego, fajne, kreatywnego chcielibyście zdobyć taki hajs, a potem wbijacie na meloradio.pl, no i nam taki pomysł opisujecie. Potem my oddzwaniamy, no i jak na antenie zgarniecie hajs, no to od razu po wejściu możecie biec do bankomatu i go wypłacać. No chyba fajny deal, co nie?

0: ale to jest sztosik. Kręci mnie ten kawałek niesamowicie. Takie sztosy na playliście Meloradia wam gramy, a będzie ich jeszcze więcej, obiecuję. No i poza tym do 19 opowiem wam, dlaczego nie zawsze ruch to zdrowie.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek.
2: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
8: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
7: Już od 400 zł studiuj.
8: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
7: Ekonomię i logistykę.
8: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
7: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
8: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
7: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
7: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pooling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Ubezpieczenie samochodu w banku?
16: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy, stan na 1 sierpnia 2026 roku.
17: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
18: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
17: Znaczy, Frosta kupiłeś?
18: Prościej się nie da.
19: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
20: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo, aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 64,99. A papier to toaletowy Kokett czterowarstwowy, 10 rolek. Teraz w gratis pakach, 1+1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Odliczamy. 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
22: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca.
21: O reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM.

tak, gra wam Meloradio, tak? Czyli najlepiej. Powoli zbliżamy się do 19, no i to już jest taka pora, że większość z was, no to pewnie umówmy się, już po pracy zapomniało o tych wszystkich papierach, niewysłanych mailach. No i wiem, że spory ruch na siłowniach, no bo wiadomo, formę zawsze trzeba robić, a najlepiej wieczorem. No ale właśnie czytam o tym, ile powinniśmy ćwiczyć. No i podobno taka fajna, zdrowa częstotliwość, no to 3 do 4 razy w tygodniu po 60 minut na siłce. No i sprawdziłem, niestety nawet dynamiczny bieg z łóżka do lodówki wieczorem się w to nie wlicza.

0: Wiecie, że to już prawie 19. No i nawet jak ten dzień dał wam trochę w kości, no to ja staram się grać tak, żebyście już o tym zapomnieli. Odsuńmy te złe myśli, podkręcamy tempo w Melo Radio, no i zaraz będziemy robić to dalej.
1: A już o 19 zagra-

0: kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wymarzone mieszkanie? Zapewnia relaks i miejsce do pracy. Takie właśnie jest osiedle Panoramika od BPI Real Estate. W drugim etapie inwestycji przy Wagrowskiej czekają mieszkania w wysokim standardzie od 1 do 4 pokoi ze strefą coworkingową i tarasem dla mieszkańców. Panoramika.pl. Mieszkaj i pracuj na własnych warunkach.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
5: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Idę w Melo.
6: Idę w Melo, kiedyś klasa, dziś też klasunia, no bo zawsze jest to dobry moment, żeby się rozkręcić, nawet o 19. To nie czas na dobranockę, to było kiedyś, teraz to czas, żeby właśnie iść w Melo. No i do tego bardzo mocno Was zachęcam, patrzę na playlistę i dobrych numerów do schrupania jest naprawdę dużo. No to co, nie ma co gadać, gramy, tu pychu, siemano.
5: Melo Radio, idę w Melo.

Tak właśnie podkręcamy tempo. Fajnie, co nie? No, będzie tylko lepiej. I za moment też powiem wam, jak z nami komunikują się koty. Bo jak się okazuje, wiele do powiedzenia nam mają.

Ale fajnie, że jesteście po drugiej stronie, no bo mogę wam pograć tak dobre numery jak ten. Podkręcamy tempo w Meloradiu, Pychu z tej strony, siemano, koty z nami rozmawiają. No tylko nie używają słów, ale podobno bardzo często się z nami komunikują. A w jaki sposób? No podobno jak mają położone uszy, to się boją. Jeśli ogon jest uniesiony do góry z lekko zagiętą końcówką, to są zadowolone i chcą z nami kontaktu. A jak powoli do nas mrugają, to jest to znak miłości i zaufania. I dziwnym trafem to ostatnie dzieje się najczęściej, jak przychodzi pora karmienia.

0: Oj, widzę, jak się bujacie do tego kawałka, ale nie można inaczej. Choć też palcami po kierownicy można było sobie teraz postukać w autach. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a do 20 pogadamy sobie jeszcze między innymi o tym, co jest najgorsze na pierwszych randkach.
1: Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

0: Reklama.
1: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
2: Tak, podobny do naszego.
1: No właśnie, równie piękny.
2: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Odliczamy! 12 i 13 września Archicom otwiera drzwi swoich inwestycji w całej Polsce. Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice i Łódź. Podczas ogólnopolskich dni otwartych czeka na Ciebie aż 40 wyjątkowych ofert w każdym mieście. Mega rabaty na mieszkania, miejsca postojowe gratis, kuchnie z AGD w cenie i wiele więcej. 12 i 13 września przyjdź, zobacz i kup mieszkanie na wyjątkowych warunkach. Ogólnopolskie dni otwarte Archicom. Więcej na archicom.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Melo Radio Poznań na 96 i 99,4 FM.

Tak brzmi Melo. Wieczorową porą mocno podkręcamy tempo i dobrze, no bo energii sporo się przyda, w końcu dzień się kończy, a nie warto być sennym, no szczególnie jak na przykład jakaś randka tego wieczora przed wami, kto wie. A ja mam przed sobą ranking, co jest najgorsze według nas na pierwszych randkach, czego totalnie nie powinniśmy robić. No i na szczycie są między innymi klasyczek, wspominanie o byłych, no to wiadomo, nigdy nie jest dobry pomysł, ale też rzucanie tekstów typu: o, tylko się nie zakochaj we mnie. No choć ja to bym w sumie docenił takie coś, bo to nie zawsze musi być podryw. Może być to też ostrzeżenie. Warto wiedzieć od razu.

0: Kto z was teraz biega na przykład? Jeśli to robicie, to ten kawałek jest do tego idealny. Ja uwielbiam na bieżni, zawsze go mam. No to razem pobiegnijmy w stronę 20, ta już za moment.
1: A już o 20.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Układasz plany na lato? Przygoda życia jest wysoko, ale bliżej niż myślisz. SkyCamp to skoki tandemowe dla każdego oraz szkolenia AFF, dzięki którym możesz zacząć skakać samodzielnie. Nie potrzebujesz doświadczenia, ani osiemnastki. Na skoki tandemowe przyjmujemy od 140 cm wzrostu, a na szkolenia AFF od 14 roku życia. Leć do SkyCamp na lotnisku w Bednarach. To mniej niż 30 minut od Poznania. Szczegóły na skycamp.pl.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Ulubiona kuchnia?
11: Wiadomo, włoska.
10: Lody?
11: No, włoskie.
10: Wakacje?
11: Włochy, no oczywiście, że Włochy. Zaraz, do czego ty zmierzasz?
10: Do salonu Fiat Polcar. Bo tylko teraz kompaktowy, zwinny i zaskakująco przestronny nowy Fiat Grande Panda dostępny od 69 900 zł z atrakcyjnym ubezpieczeniem także w wersji hybrydowej i elektrycznej.
11: Fantastycznie!
10: Fiat Polcar. Poznań, Gorzysława 9. fiat.pol/car.pl.
12: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Szykujemy skok.
14: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
15: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
16: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
17: Świat ciebie potrzebuje.
16: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
18: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
19: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 zł przy zakupie dwóch sztuk.
20: Lidl. To się opłaca.
13: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Po reklamie.

0: Meloradio Poznań. Idę w Melo.
1: I to już jest taka godzina, że nawet jak jesteście w pracy, to szefa nie ma, on już pewnie z nogami założonymi gdzieś na stole wysoko, więc w pracy można lekko pochillować. A ja wam fajnie pogram. Pychu z tej strony, siemano, nieważne co robicie, ważne, że z Meloradiem. Już 20 na zegarach, lecimy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

To jest Mel. Tak podkręcamy tempo. Wieczór już się na dobre rozkręcił i to czuć, no bo dajecie mi też znać na WhatsAppie Mel Radia, co tam u was. No i Piotrek napisał, że on właśnie wrócił do domu i zobaczył, że jego dziewczyna jest w średnim humorze, więc pizzkę zamówił i teraz czeka na dostawcę. No Piotruś, ty to jesteś chłop na medal, trzeba ci to przyznać. No coś mi się wydaje, że twoja dziewczyna w zamian później ci nie powie. Nie, nie mogę, kochanie, głowa mnie boli.

Tak leci ten wieczór. Słuchacie Mela Radia i dobrze, bo to zawsze fajny pomysł na tę porę dnia, a w sumie wczesnej już troszkę nocy. Nikt tak jak my tempa nie podkręca, a wy pamiętajcie, że możecie nam trochę pomóc poukładać playlistę, no bo czekamy na wasze głosy na meloradio.pl w 30 Melo. W waszej liście hitów wspierajcie wasze ulubione kawałki, no bo jak będą wysoko, to będziemy wiedzieć, żeby grać je wam częściej.

0: znowu powiesz, że...
1: Tak, gra wam Mela. Podkręcamy tempo i zbliżamy się powoli do 21. To powoduje, że jesteśmy ciągle zmęczeni. No słuchajcie, jak czytam, mądre głowy się zebrały i stwierdziły, że powiadomienia są naszym wrogiem. No podobno jak dostajemy ich ciągle dużo, to nasz mózg ciągle się tym zajmuje, mieli to, no i nawet kiedy chcemy odpocząć, to nam o tym przypomina. No, to jak następnym razem nie odbierzecie od szefa, to pamiętajcie, nie będzie to złośliwie, po prostu dbacie o swoje zdrowie, żeby powiadomienia wam nie przeszkadzały.

0: nas dochodzi 21, a w takim Nowym Jorku dopiero 15. No i patrzcie, jesteśmy lepsi. Oni jeszcze przy ekspresie do kawy w biurze siedzą, a my już możemy chillować. Cieszmy się z małych rzeczy, jak to mówi klasyczek. A ja wam do tego fajnie pogram już po 21.
1: A już o 21 zagramy.

0: Reklama.
1: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań na 96 i 99,4 FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
10: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
11: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
12: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na program, w którym na początek coś dla kierowców, którzy parkują na poznańskich ogrodach.
14: W związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody wielkopolskiego i zakwestionowaniem 3 darmowych godzin parkowania w strefie płatnego parkowania na ogrodach, zaproponowaliśmy nowe rozwiązanie, które zakłada 40 minut postoju bez opłaty. Tą propozycję będziemy przedstawiać miejskim radnym na sesji 29 września. Mamy nadzieję, że zostanie przyjęta. Jeżeli tak się stanie, to strefa na ogrodach zostanie uruchomiona 1 grudnia. O miesiąc później niż planowaliśmy pierwotnie, ale w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody, w związku z tym, że musimy jeszcze raz rozmawiać z Radą Miasta na temat rozwiązań na ogrodach, stąd wynika przesunięcie tego terminu. Chcemy też dać czas mieszkańcom na zakup identyfikatorów parkingowych mieszkańca. Z kolei przedsiębiorcy będą mogli korzystać z kart abonamentowych na okres 25 dni z kopert komercyjnych czy kopert dla dostaw, a właściciele pojazdów elektrycznych będą mogli parkować bez opłat. To rozwiązanie, które chcemy przedstawić radnym, czyli 40 minut bez konieczności ponoszenia opłaty, bez konieczności rejestrowania się, czy też za pomocą aplikacji mobilnej, czy też w parkomacie, pozwoli nam zapewnić te pierwotne założenia, jeśli chodzi o utworzenie strefy na ogrodach. Chodzi o to, aby z jednej strony mieszkańcy mogli pewne sprawy załatwić, czy przyjezdni, bez ponoszenia opłaty, ale z drugiej strony, żeby opłaty jednak musiały być ponoszone, tak aby zniechęcić tych wszystkich, którzy dzisiaj parkują na ogrodach przez cały dzień, którzy robią z ogrodów taki bezpłatny parking buforowy.
13: Mówiła Agata Kaniewska z Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Czas na kolejny temat, a teraz sport. Będziemy mówić o bardzo ważnym maratonie w naszym mieście. Chodzi oczywiście o 25. Poznań Maraton imienia Macieja Frankiewicza.
15: Już wielkimi krokami zbliża się Lotto 25. Poznań Maraton.
13: Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
15: On odbędzie się w niedzielę 4 października. Cały czas trwają zapisy, więc jak ktoś lubi biegać i jest przekonany, że dystans 42 km 195 metrów jest w stanie pokonać, to bardzo serdecznie zapraszamy. No a my szykujemy się do tego wielkiego wydarzenia, bo poznański maraton to nie tylko bieg na dystansie 42 km, 195 metrów, ale także cała masa różnych wydarzeń, które się wokół tego maratonu dzieją. Mamy tak naprawdę weekend maratoński w Poznaniu, 2, 3, 4 października. 2 startujemy z targami Poznań Run Expo na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Wtedy również rusza Biuro Zawodów i strefa aktywności, która jest tam właśnie na targach zorganizowana. I ta strefa aktywności to jest miejsce nie tylko dla biegaczy, ale także dla ich rodzin i dla wszystkich, którzy przyjdą, nawet dla tych, którzy kibicują, którzy towarzyszą biegaczom. Mamy mnóstwo różnego rodzaju aktywności na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Współpracujemy i z klubami sportowymi, i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji przygotowały mnóstwo takich aktywności, przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. I nasi partnerzy się tam pojawią, także można spędzić cały dzień i to na aktywnościach sportowych i na różnego rodzaju atrakcjach. No a w sobotę dodatkowo dojdą 2 wydarzenia biegowe, jedno dla dzieci, czyli nasz Phoenix Kids Marathon na dystansie od 100 metrów, w którym biegną takie jeszcze niemowlaki, aż po dystans 1000 metrów dla tych starszych dzieci. No i oczywiście Poznań 5, czyli bieg na 5 km w sobotę 3 października, na który również wszystkich serdecznie zapraszamy, można się zapisywać.
13: No i powiedzmy, że te imprezy mają swoich tutaj fanów, tych, którzy co roku właśnie startują.
15: No zdecydowanie, nie tylko w tych krótszych biegach, że tak powiem, i w strefie aktywności, ale w ogóle na liście startowej w samym maratonie mamy ponad 30 osób, które ukończyły wszystkie edycje poznańskich maratonów, czyli startowali w pierwszym maratonie w roku 2000 i co roku byli z nami i biegli ten królewski dystans, także 30 kilku zawodników, wielki ukłon dla nich, też szykujemy niespodziankę dla nich z tego też względu, że mamy 25, a więc jubileuszowy maraton i chcemy tych naszych najwierniejszych biegaczy uczcić. Szykujemy również bardzo wiele atrakcji dla tych wszystkich, którzy wystartują. Także no, będzie się wiele działo w tę niedzielę 4 października.
13: A jak przygotować się do tego biegu? Mamy jeszcze trochę czasu. Zdążymy się przygotować. Kto nic nie robił, no oczywiście z przymrużeniem oka o tym mówię. No tak się nie da.
15: Jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy jeszcze się nie przygotowywał do maratonu i chciałby wystartować, no to ja bym jednak chyba mimo wszystko odradzał. Plany treningowe, które można na przykład pobrać od zaprzyjaźnionych z nami klubów biegacza w Poznaniu, a naprawdę jest ich bardzo wiele, no to są takie plany rozpisane na wiele, wiele tygodni, na miesiące w zasadzie i takie forsowanie się bez odpowiedniego przygotowania to zdecydowanie nikt chyba nie będzie doradzał osobom, które jeszcze nigdy nie biegły maratonu. Także jeżeli ktoś chce się przygotować, no to może ja zachęcam najpierw do startu w piątce, zobaczenia w ogóle jak się biegnie w takim biegu ulicznym i potem można dłuższe dystanse również próbować. Na wiosnę będzie półmaraton, a maraton co roku jesienią.
13: Oczywiście zachęcamy do uprawiania sportu i co słyszeliśmy, róbmy to z głową.
15: Zdecydowanie. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, działa w Poznaniu mnóstwo klubów biegacza, więc to są zapaleńcy, amatorzy, ale to są osoby, które dobrze przygotowują się do tych startów i pomagają tym stawiającym pierwsze kroki na biegach długodystansowych przygotować się do tych startów. Także zachęcam do sprawdzenia, jak to wygląda. Te treningi się odbywają, czy to na Golęcinie, czy to na Cytadeli, ogólnie na terenach zielonych w mieście Poznaniu. To są grupy bardzo otwarte. Wszystkich pozdrawiam, bo to są grupy, które naprawdę z nami współpracują i bardzo wiele wnoszą do poznańskiego maratonu.
13: I te osoby oczywiście można spotkać na ulicach Poznania, ale także w różnych tutaj innych lokalizacjach, chociażby nad Rusałką czy na Strzeszynku.
15: No właśnie, tak jak powiedziałem, warto też dodać, że przygotowaliśmy też na tę edycję poznańskiego maratonu zupełnie nową trasę. I to jest trasa, która też będzie, myślę, że wielką atrakcją dla biegaczy, ponieważ powracamy po wielu, wielu latach w miejsca, przez które maraton naprawdę bardzo dawno temu biegł i dawno nas nie było w okolicach właśnie Cytadeli. My pobiegniemy ulicą Armii Poznań, więc będziemy mieć po lewej ręce, po lewej stronie Cytadelę. Pobiegniemy przez ścisłe centrum miasta, ponieważ jak maraton znajdzie się na Alei Niepodległości, to będą biegacze skręcać w ulicę Libelta i będzie po drodze i plac Cyryla Ratajskiego, i plac Wolności, i przede wszystkim Stary Rynek, na którym maratonu nie było od 18 lat, więc takie ważne historyczne miejsca i punkty Poznania ten nasz maraton odwiedzi. No i bardzo, to bardzo fajnie jest, że i poznaniacy mogą w te ulubione miejsca trafić biegnąc i też pokazujemy w ten sposób, jak piękny jest Poznań tym wszystkim biegaczom, którzy przyjeżdżają na maraton spoza Poznania. A taka ciekawostka jest taka, że zwykle około 30% startujących to są poznaniacy, a cała reszta, no to są jednak osoby spoza naszego miasta, dlatego ten maraton ma także walor taki, można powiedzieć, krajoznawczy. Wytyczamy trasę tak, żeby była atrakcyjna dla tych, którzy przyjeżdżają z innych miast do nas.
13: A ja przypomnę, że rozmawiamy o 25. maratonie, Poznań Maratonie imienia Macieja Frankiewicza. Dziś u mnie Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji.
15: Dwie rzeczy się nie zmieniają. Miejsce startu jest przy Międzynarodowych Targach Poznańskich na ulicy Grunwaldzkiej, a meta jest na placu Marka. Czyli jak na ostatniej, w prostej z ulicy Grunwaldzkiej, zawodnicy skręcą na teren targów i zobaczą przed sobą targową iglicę, to znaczy, że zostało im do pokonania no już ostatnie 200 metrów, więc to jest taki widok, na który każdy biegacz przez te 42 kilometry czeka. No i myślę, że po tym takim naszym dywanie, który rozwijamy na terenie targów, poniesie doping kibiców tych zawodników do samej mety. Ja wszystkich zachęcam do kibicowania. Te punkty kibica będą rozmieszczone w całym mieście podczas tego maratonu 4 października. Jednym z najciekawszych i najchętniej odwiedzanych punktów kibica będzie na pewno Enea Stadion, bo przez Enea Stadion, czyli ten stadion, na którym rozgrywane są mecze Lecha Poznań, będzie przebiegał maraton. No i każdy z tych biegaczy może się poczuć jak mistrz, przebiegając przez Stadion Mistrza Polski. Niezapomniane wrażenie, do tego ci kibice na trybunach, więc bardzo zachęcam. Można przyjść, pokibicować i to na pewno doda skrzydeł naszym biegaczom.
13: A to bardzo ważne. Powiedzieliśmy o tym apelu, ale apelujemy też do kierowców o cierpliwość, bo tego dnia z pewnością wiele ulic tutaj będzie zamkniętych.
15: Tak, no maraton generuje pewne utrudnienia w ruchu. One są na pewnych odcinkach krótkotrwałe, na innych odcinkach trwają trochę dłużej. Bliżej samego maratonu, ja myślę, że gdzieś tak pod koniec września, w okolicach 25 września będziemy już dystrybuować informacje dotyczące właśnie utrudnień w ruchu, więc pod koniec września można już zaglądać na stronę Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji czy na stronę Lotto 25 Poznań Maratonu. Tam będą wszystkie ważne informacje dla kierowców. Na kilka dni przed samym maratonem uruchomimy również infolinię. Ona działa bardzo dobrze, można dzwonić do naszych konsultantów, oni mówią, jak przejechać przez miasto, jak zaplanować podróż przez Poznań w tym dniu maratonu, rozwiewają wszelkie wątpliwości i jest naprawdę sporo ułatwień, które pomagają kierowcom w tym, żeby ten dzień jakoś w Poznaniu przeżyć. Warta uwagi jest również interaktywna mapa utrudnień, którą przygotowuje co roku, którą przygotowują Poznańskie Inwestycje Miejskie. To jest mapa, która pokazuje, gdzie są utrudnienia i można powiedzieć, że w czasie rzeczywistym, tak jak są otwierane kolejne ulice, przez które bieg już przebiegł, to na tej mapie te utrudnienia znikają i ona nam mówi, gdzie już gdzie już te utrudnienia nie występują, więc warto także na naszej stronie internetowej znaleźć tę mapę i ona pomoże w niedzielę maratońską w poruszaniu się po mieście.
13: Do czego oczywiście zachęcamy, by zajrzeć na stronę poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. A na koniec przypomnijmy raz jeszcze tym, którzy chcieliby się zgłosić, do kiedy mają czas i jak to mogą właśnie zrobić.
15: Przyjmujemy zapisy na Lotto 25 Poznań Maraton poprzez formularz online. On jest dostępny na stronie internetowej Poznańskiego Maratonu. Te zapisy przyjmujemy do 1 października włącznie lub do wyczerpania limitu miejsc. Jeżeli limit się nie wyczerpie, to 2 i 3 października te zapisy również będą możliwe, ale już nie online, a tylko i wyłącznie osobiście w biurze zawodów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w hali numer 3, bo tam będzie się mieściło biuro naszego biegu.
13: A o tym wszystkim mówił Filip Borowiak z Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji. Pięknie dziękuję za rozmowę.
15: Dziękuję bardzo.
13: A z Poznania przenosimy się teraz do Leszna. Od 20 do 26 września odbywać się będzie tam FIKA.
3: Już teraz zapraszamy mieszkańców Leszna na pierwszy taki festiwal pod tytułem FIKA. To będzie taki festiwal właściwie na zakończenie tego sezonu imprez plenerowych, a skrót FIKA oznacza tyle, że jest to festiwal inicjatyw, kooperacji i aktywności. Głównym trzonem tego festiwalu będzie człowiek, będzie mieszkaniec naszego miasta. Będą też oczywiście organizacje pozarządowe. Mamy tutaj zaplanowanych szereg działań, spotkań, przemarszy. Po raz pierwszy w Lesznie zorganizujemy Silent Disco. Po raz pierwszy będzie bezpłatna komunikacja miejska na dzień bez samochodu.
13: Mówiła nam Lucyna Gbiorczek z leszczyńskiego magistratu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na kwadrans. W magazynach poruszam sporo tematów z Poznania i regionu. Jak już wiecie, zapraszam gości do studia, ale też bywam w różnych miejscach na terenie naszego miasta.
8: Znajdujemy się w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Poznania.
13: A rozmawiać będziemy o miejskim monitoringu. Co roku przybywa kamer. Ile obecnie kamer właśnie wchodzi w skład tego naszego miejskiego monitoringu?
8: Około 1800. Co roku teraz na przestrzeni ostatnich tych 5 lat przybywa 140 kamer. Witold Drewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania. No i to jest jedna z największych ilości kamer w ogóle w Polsce. Zabezpieczenie, czyli ściągnięcie z naszego archiwum około 140 takich zapisów monitoringu, o które występują służby, to są te, które wymagają zabezpieczenia wielu kamer z terenu miasta Poznania, bo przy mniejszych zabezpieczeniach monitoringu służby same sobie taki materiał mogą zabezpieczyć.
13: A te kamery, powiedzmy o samych kamerach, różnią się choćby od tych, które jeszcze były dekadę temu?
8: Tak, mamy już coraz bardziej nowoczesne, właściwie no, ta wysoka półka, bo hołdujemy w zasadzie, że właściwie co 5 lat powinna być kamera wymieniana, no bo to już jest technologia, jak to mówią w informatyce, to się szybko zmienia, że zamkniemy oczy i już jest coś stare, nie? Ale faktycznie minimum 5 lat pracują. Niektóre te, które nie wymagają takiego już bardzo precyzyjnego zidentyfikowania osoby czy rzeczy, no to mamy nawet do 10 lat. One są oczywiście konserwowane 2 razy do roku, minimum raz, ale czasami te najistotniejsze, które wskażą nam obserwatorzy monitoringu, to są pracownicy cywilnej straży miejskiej, którzy 24 godziny na dobę przez 365 oglądają obraz tych kamer i oni wskazują nam te kamery, które wymagają no, takiej bardzo precyzji w odbiorze tego obrazu i tam one są nawet czyszczone więcej niż 2 razy w ciągu roku.
13: A tak a propos precyzji, te kamery mogą, że tak powiem, wychwycić, kolokwialnie mówiąc, najmniejsze tutaj gesty przechodniów.
8: Jeżeli mówimy o takiej analizie obrazu, takiej inteligentnej analizie obrazu, które mogłyby wspomagać tych naszych obserwatorów monitoringu, to właśnie pracujemy nad wdrożeniami różnych oprogramowań, które by strefowały, bo tak to się nazywa, nie? Czyli w danej przestrzeni pojawiają się zachowania, które nie powinny się zdarzać, czyli na przykład przykład nagły bieg, nagle zgromadzenie się osób w miejscu, które na co dzień nie gromadzi większej ilości osób, ale też inne takie zdarzenia o charakterze nagłym, jak wkroczenie na przykład na jezdnię i zostanie tam dłużej niż to wynikałoby z normalnego przejścia przez jezdnię. Też jeżeli chodzi o nasze mosty, które mamy, no to one też są pod bacznym okiem tutaj naszych obserwatorów monitoringu. Każde wejście na przęsło jest rejestrowane.
13: To, co pan powiedział, serce takie tego monitoringu znajduje się tutaj przy Libelta.
8: Tak. 3 lata temu podjęta została decyzja o tym, żeby z obserwatorów monitoringu wyciągnąć i zabrać z komisariatów tych 5 na terenie miasta Poznania i zgromadzić ich w jedno wspólne miejsce. To był dobry strzał, bo jeżeli przez samą tylko przeprowadzkę tych osób i zgromadzenie ich w jednym miejscu, ale w nowoczesnym, pełnym komfortu, ale wychodzimy z zasady takie, jak dasz pracownikowi warunki pracy, to on powinien się odwdzięczyć tą wydajnością. No i jeżeli się odwdzięcza wydajnością, że 40% w pierwszym roku więcej zdarzeń zostało zauważonych na gorącym uczynków przekazanych czy to do Straży Miejskiej, czy to do Policji, no to powiem tak, warto było wyciągnąć ich z komisariatu i na Libelta stworzyć takie zintegrowane centrum oglądu, monitoringu i zarządzania kryzysowego.
13: A macie takie sygnały, że tam, gdzie kamery, tam mniej zdarzeń, do których dochodziło wcześniej?
8: Tak, mamy takie sygnały, że tam, gdzie się kamery pojawiają, to ich jest troszeczkę mniej, no ale to jest takie gonienie zajączka, no bo to się przenosi w inne rejony poza obiektyw kamery, nie? To jest takie sobie ściganie się ciągle, ale to ściganie się musi kiedyś się skończyć, no bo jeżeli my teraz jako miasto Poznań, Warszawa ma gdzieś w granicach 600-800, byliśmy w Warszawie i rozmawialiśmy kamer, byliśmy we Wrocławiu też w ubiegłym tygodniu, no również 600-800, nie? Rozmawiałem ze Szczecinem, mają 600 kamer, a my mamy 1800, no to jest dużo, to jest bardzo dużo. Taka potrzeba potrzeba służb, ale potrzeba też radnych osiedlowych, no bo my w tym roku realizujemy 11 zadań, które zostały nam zlecone z Rad Osiedla, czy to z budżetu obywatelskiego, czy z dotacji, nie? To jest bardzo dużo, no bo tych kamer do systemu dochodzi bardzo, bardzo dużo. Staramy się nie wchodzić już w osiedla, bo założenie monitoringu nie jest monitorowanie każdej ławeczki przy każdym sklepie spożywczym, bo to nie o to chodzi. W monitoringu miejskim raczej chodzi o ciągi komunikacyjne, te głównie ciągi komunikacyjne, żeby służby mogły sobie po prostu po tych głównych ciągach komunikacyjnych kamerami śledzić osobę, czy też zgromadzenie, jeżeli chodzi o zgromadzenia, które się poruszają w sposób zorganizowany, no to one też są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego, ale też przez Straż Miejską, czy Policję w ten sposób też elektronicznie monitorowane, nie tylko fizycznie, podczas zabezpieczeń.
13: A pamięta pan, przypomina sobie pan jakieś takie zdarzenie nietypowe dzięki kamerom, które udało się tutaj uchwycić, że tak się wyrażę?
8: Jest dużo takich. No pierwsze takie bardzo spektakularne, od razu po parę miesięcy, 2-3 miesiące po zintegrowaniu, po wyciągnięciu tych obserwatorów monitoringu z komisariatu, już będąc tutaj na Libelta, oni teraz siedzą w jednym pomieszczeniu, oczywiście swoimi boksami podzieleni. No jeżeli któryś z tych dyspozytorów mówi do koleżanki, mówi, słuchaj, w moim rejonie jest twój taki ktoś po środkach takich wzmacniających, nie? A ona mówi, nie, niemożliwe, przed chwileczką go widziałam u siebie, nie? No to pokaż go, no. Pokazuje bliżej i przy zbliżeniu właśnie tutaj mówiliśmy o tej dokładności i precyzji tych kamer, nie? Zbliżają twarz i nagle kojarzą, że a słuchaj, to nie jest ten, który wisił nas na gazetce jako poszukiwany zaginiony. Zbliż go jeszcze. No i okazało się, że to jest poszukiwany z Sopotu pan, który zaginął parę dni wcześniej. On miał atak serca. Na to miejsce zostało zwezane oczywiście pogotowie i cała procedura dalej. Ale to świadczy o tym, że zintegrowanie tego w jedno miejsce to pewnie nie nastąpiłoby tak spektralne zauważenie tego, gdyby nie to, że oni siedzieli koło siebie. Mogli się powymieniać, że słuchaj, on nie jest u ciebie, tylko jest u mnie. Nie, jest u mnie, a to widocznie ktoś inny.
13: A to bardzo ważne, by współpracować właśnie z innymi, bo chodzi o nasze dobro. A tak a propos jeszcze kamer, dochodzi też do sytuacji, że co niektórzy próbują zniszczyć kamery.
8: To jest tak, że każda z tych kamer teoretycznie ma możliwość, praktycznie ma możliwość rejestrowania i głosu, i wideo. Z głosu nie korzystamy, bo to nie o to chodzi, żeby temu, który wyrzucił przed chwileczką papierek, mówić, że słuchaj, weź podnieś, bo zaraz podjedzie Straż Miejska i podniesiesz, ale już za pieniądze, nie? Nie o to chodzi, ale faktycznie zdarzają nam się, czy celowe, czy niecelowe, no czasami, jak to mówią obserwatorzy monitoringu, po pijaku, ale czasami i celowo też nam osoby niszczą, nie? Ale główne uszkodzenia to jednak wynikają z niecelowego przewrócenia, czy nawet nie całego przewrócenia, ale zahaczenia samochodem podczas cofania w kamerę. No i wtedy już dyspozytorzy czy innych służb, czy obserwatorzy monitoringu doskonale widzą, że ten obraz, który miał być pokazywany, już nie jest tym i trzeba kamerę ustawić.
13: To tak na koniec jeszcze pytanie, gdzie w najbliższym czasie mamy szansę na kamery w Poznaniu?
8: Takich miejsc w Poznaniu, gdzie w tym roku jeszcze chcemy kamery postawić, jest 11, bo takich 11 zadań przyjęliśmy od Radosiedla i zaczynając od Głuszyny przez osiedle Kopernika na Kiekszu i na Smochowicach kończąc.
13: A ja przypomnę, że o tym wszystkim na naszej antenie mówił
8: Witold Rewers, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania.
13: Pięknie dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
13: A z centrum Poznania przenosimy się na Winogrady.
9: Na Osiedlu Zwycięstwa przy pływalni Winogrady powstaje Park Barw i Wody. Paulina Nowicka-Szefer, Poznańskie Inwestycje Miejskie. Prace ruszyły tam w wakacje i na tym etapie wykonawca koncentruje się na robotach ziemnych i przygotowuje miejsce na nowe rośliny, ale też widzimy tam zarys alejek spacerowych. Docelowo w parku będą kolorowe rabaty z krzewami, bylinami czy trawami ozdobnymi. Planowane są też duże krzewy pełniące funkcje osłonowe na obrzeżach tego parku, a także ponad 100 nowych drzew. Przewidziana jest również łąka kwietna, całość uzupełnią trawniki. Co ważne, zagospodarowana zostanie również deszczówka. Park będzie zasilany wodą z dachu i parkingu pobliskiej pływalni, która to jest gromadzona w zbiornikach retencyjnych i podczyszczana w separatorze. W planowanym rozwiązaniu woda ze zbiorników przez tzw. kamienną rzekę będzie spływała do niecek retencyjnych. W miejscu przecięcia ścieżek i kamiennych rzek powstaną drewniane podesty przypominające małe mostki. Na terenie parku powstaną też niezbędne ciągi komunikacyjne, oświetlenie, ale też ławki, hamaki czy leżaki sprzyjające rekreacji.
13: Mówiliśmy o tym, co na poznańskich winogradach. W naszym programie zupełnie zmieniamy temat. Będzie o pomaganiu.
16: Nazywam się Wiktor Kolasiński. Jestem organizatorem wydarzenia Głowa do Góry Sport Pomaga. Chciałbym zaprosić wszystkich mieszkańców Poznania i okolic na 12 września nad jezioro Rusałka. Organizujemy tam wydarzenie charytatywne, podczas którego będziemy łączyć sport, dobrą zabawę i pomaganie. W programie są biegi na 5 i 10 km oraz bieg dla dzieci 200 metrów. Oprócz tego przygotowaliśmy pokazy i treningi sportów walki, zumbę, jogę, rozmowę z doradcami żywieniowymi, pokaz wojskowy, muzykę na żywo oraz atrakcje dla dzieci. Cały dochód z wydarzenia chcemy przeznaczyć na wsparcie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu. Zapisy na biegi są dostępne przez stronę, a szczegóły dotyczące wydarzenia i zapisów można znaleźć na naszych mediach społecznościowych pod nazwą Głowa do Góry Sport Pomaga. Zapraszamy całą rodzinę, znajomych i wszystkich, którzy chcą aktywnie spędzić dzień i jednocześnie zrobić coś dobrego.
13: A wydarzenie, przypomnę, odbędzie się w okolicy poznańskiej Rusałki. Czas na kolejny temat, kulinarny temat. Poznaniacy słyną z tego, że są bardzo gospodarni i teraz właśnie porozmawiamy sobie o tej oszczędności, o tym dobrym gospodarowaniu i kulinariach.
17: To prawda, ta oszczędność i gospodarność wielkopolską wcześniej oczywiście spowodowała bieda, bo ta kuchnia biedna, no, nic nie mogło się zmarnować, wszystko łącznie z obierkami można było smacznie przygotować. Teraz mówimy o niemarnowaniu żywności i ekologii i każdy ten powód jest dobry, ale jest jeszcze jeden bardzo dobry powód, ponieważ te rzeczy, które pozostają z naszych dań i przysmaków, po prostu są doskonałe i potrafią smakować wyśmienicie. I dobrym przykładem są właśnie szagówki.
13: jak wykonać takie pyszne poznańskie szagówki.
17: Szagówki przygotowujemy z gotowanych ziemniaków, czyli jeśli z jednego obiadu zostaną nam ziemniaki, gnieciemy je, czyli dusimy, dodajemy do tego sól, jajko i mąkę, no i tworzymy takie ciasto, masę. Rozwałkowujemy i kroimy na szagę. Musimy przygotować takie dosyć wąskie paseczki. Na szagę, czyli na skos, i ten charakterystyczny kształt właśnie szagówki, stąd wynika nazwa. Szagówki gotujemy w osolonej wodzie i możemy je jeść na wiele sposobów z różnymi dodatkami i na słodko i na wytrawnie.
13: To może teraz podpowiedzmy słuchaczom, z czym łączyć właśnie te szagówki, z czym po prostu jeść.
17: Szagówki najbardziej popularne są ze skwarkami ze słoniny. Lubią też towarzystwo zasmażanej kapusty. Mogą być częścią gulaszu wieprzowego, sosu grzybowego. Wielkopolskie borowiki, grzyby to też nasz lokalny skarb. Ale bardzo dobre też są z bułką tartą, taką podsmażoną. No i moja chyba ulubiona wersja, tak jak też najczęściej dzieci, czyli po prostu z cukrem i masełkiem obowiązkowo. Faktycznie na słodko szagówki również są bardzo dobre i to jest dowód na to, że ta poznańska pyra no, jest idealnym składnikiem, no i szkoda go marnować.
13: W kalendarzu mamy wrzesień, a więc wykopki pyrów w kontekście Poznania i całej Wielkopolski to nic innego jak tradycyjny jesienny zbiór ziemniaków z pól. A dla mieszkańców naszego regionu wykopki to nie tylko zwykłe prace rolnicze, ale także ważny element tożsamości kulturowej, tradycji i lokalnego folkloru.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
18: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
19: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
13: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn. Uczniowie wrócili do szkół. Jedną ze zmian, która weszła w życie, jest zakaz korzystania z telefonów komórkowych przez uczniów szkół podstawowych, mówi zastępca prezydenta Poznania Bartosz Derech.
20: Kwestia samego zakazu telefonów, zobaczymy jak ona będzie funkcjonowała. Z jednej strony widzimy, że ci są przebodźcowane, natomiast też w niektórych sytuacjach, chociażby diabetycy, ten telefon przy dziecku jest potrzebny.
21: Jerzy Małecki, dyrektor zespołu szkół łączności imienia Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Od początku kadencji uważam, że wszelkiego rodzaju urządzenia telekomunikacyjne zostawiamy w domu. W szkole rozmawiamy, wymieniamy poglądy, wspólnie wypracowujemy dobre przyzwyczajenia, ale telefony odłóżmy sobie na potem w domu, ale nie w szkole. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe, mamy zawsze. To jest tutaj wpisane w nasze DNA. Jeżeli chodzi o edukację zdrowotną, to już w zeszłym roku mieliśmy przedmioty jako nadobowiązkowy, w tej chwili jest obowiązkowy i oczywiście kadrę mamy. Jeżeli chodzi o problemy kadrowe przedmiotów zawodowych, to one były zawsze. Ale do tego doszły teraz problemy kadrowe przedmiotów ogólnokształcących. I z tym jest coraz większy problem. Takim przedmiotem jak matematyka, fizyka. Niestety matematyka bardzo, bardzo tutaj kuleje i są duże problemy z zatrudnieniem specjalistów, nauczycieli przedmiotów właśnie ścisłych. Coraz większy musimy nacisk położyć na wychowanie młodzieży. Mówię, tak jak powiedziałem, przejmujemy ich rolę. No a jeżeli chodzi o naszą młodzież, no to ona jest po prostu wspaniała i tutaj chylę czoła, ponieważ oprócz tych umiejętności zawodowych bardzo angażują się, jeżeli chodzi o profilaktykę, o wolontariat. To tutaj jest rewelacyjna młodzież. Na 1100 uczniów przeszło 100 osób jest w szkolnym kole wolontariatu. Są nowe klasy. Chcieliśmy otworzyć jedną klasę technika cyberbezpieczeństwa, które było naszym eksperymentem pedagogicznym. Ponieważ jest tak duże zainteresowanie, dwie klasy mamy technika cyberbezpieczeństwa. Jako jedyna tutaj szkoła w Wielkopolsce, no i nieliczna w Polsce, a to jest niezbędny element kształcenia zawodowego, jeżeli właśnie chodzi o cyberbezpieczeństwo, w sytuacji, jakiej jesteśmy jako kraj.
13: Powróćmy jeszcze do telefonów komórkowych w szkołach. Chodzi o zmiany, jakie nastąpiły. Psycholog szkolny Dominika Maksymowicz podkreśla.
22: Myślę, że jest to dobry krok.
1: krok w takim znaczeniu, że zaczynamy o tym myśleć realnie, zaczynamy być bardziej uważni i świadomi i jest to jakaś forma odpowiedzi na współczesne problemy. Natomiast myślę, że powstrzymam się jednak od oceny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie praktyki szkolnej. Wyzwań myślę nie mało, bo muszą zmierzyć się zwłaszcza klasy pierwsze z adaptacją, z odnalezieniem się w nowym środowisku, w nowej grupie społecznej, w nowej rzeczywistości, realności szkolnej. Natomiast myślę, że poza tym będziemy mierzyć się, myślę, z tym, co obserwujemy w ostatnich latach, czyli znaczenie i wpływ social mediów na życie młodych ludzi, na to, jak kształtują ich tożsamość, ich funkcjonowanie. Myślę też, że takie kwestie związane z budowaniem relacji, no gdzieś to dla mnie z mojej działki jest najważniejsze, jak budują te relacje, jak je utrzymują, jak w nie wchodzą, więc na pewno też taki kawałek związany z tym, jak oni będą grupowo i rówieśniczo pracować, no a do tego realia szkolne, nauka, gdzieś budowanie swojej wizji przyszłości, celów i tego, jak będą je realizować. Jeśli chodzi o kadrę, o nauczycieli, no to tutaj myślę, że wbrew pozorom mają bardzo podobne doświadczenia do uczniów, to znaczy nauczyciele stoją przed trudnym zadaniem w kontekście też tego, jak społecznie są odbierani, jak pełnią swoją funkcję, są gdzieś oceniani, więc z jednej strony to, jak są przeżywani zewnętrznie, a z drugiej strony nieustające zmiany oświatowe, które są czasami bardziej jasne, czasami mniej. Nowości, które się pojawiają, reformy, więc tutaj też myślę, że dla nauczycieli niemałe wyzwanie, kiedy muszą mierzyć się z czymś, co jest nowe i też muszą to wdrożyć, jednocześnie wykonując swoją bieżącą dotychczasową pracę. Myślę, że tutaj nasza dyrekcja dołożyła wszelkich starań, żebyśmy do tych nowości byli przygotowani. Liczne szkolenia, które mieliśmy dotychczasowo, wsparcie specjalistów z instytucji zewnętrznych, wsparcie specjalistów, jeśli chodzi chociażby o kwestie zmian związane na przykład z oceną funkcjonowania. Więc tutaj myślę takie bogate przygotowanie zewnętrzne specjalistów.
13: Uczniowie powrócili do szkół na dobre, to oznacza wokół placówek większy ruch.
2: Dla wielu najmłodszych to pierwszy samodzielny kontakt z ruchem drogowym. Sierżant Michał Wiśniowski, zespół prasowy Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Aby powrót do nauki był spokojny i bezpieczny, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności. Apelujemy przede wszystkim do kierowców o zdjęcie nogi z gazu w pobliżu placówek oświatowych i przejść dla pieszych. Pamiętajcie, że dzieci bywają rozkojarzone i mogą nagle pojawić się na jezdni. Nie zatrzymujcie się w miejscach zabronionych i takich, które ograniczają widoczność innym, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, co jest bardzo niebezpieczne dla pozostałych uczestników ruchu drogowego. Apelujemy również do rodziców o przećwiczenie z dziećmi bezpiecznej trasy do szkoły i przypomnienie podstawowych zasad ruchu. Wyposażcie tornistry i odzież w elementy odblaskowe. Nawet mały odblask znacznie zwiększa widoczność po zmroku. Ważne jest również świecenie dobrym przykładem przed najmłodszymi. Zawsze przechodźcie przez pasy na zielonym świetle. Dzieci w samochodzie powinny być przewożone albo w fotelikach, albo w pasach bezpieczeństwa. Dbajmy o nasze pociechy na każdym możliwym kroku. Apelujemy również do uczniów o czujność i uwagę w drodze do szkoły, jak i podczas powrotu. Przechodząc przez jezdnię, schowajcie telefon i zdejmijcie słuchawki. Rozejrzyjcie się w lewo, w prawo, jeszcze raz w lewo. Nigdy nie wbiegajcie na przejście przed nadjeżdżający pojazd. W najbliższych dniach w okolicach placówek edukacyjnych spotkacie więcej patroli policyjnych, które będą czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Życzymy wszystkim uczniom udanego, pełnego sukcesów i przede wszystkim bezpiecznego roku szkolnego.
13: To był apel poznańskich policjantów. Teraz poruszę kolejny temat. Sporo na naszej antenie mówimy, szczególnie jesienią, zimą, o czujnikach dymu, czadu, o obowiązkach. A teraz będzie o przepisach, które się zmieniły. Ze mną Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Witam pięknie.
22: Witam serdecznie.
13: No to powiedzmy o tych przepisach, co się zmieniło.
22: Tak jak było tu wspomniane, że właśnie te czujniki czadu i dymu, my rozdajemy je od wielu, wielu lat. Natomiast faktycznie w ubiegłym roku weszła nowelizacja przepisów, która wskazuje, że w każdym nowym mieszkaniu musi znajdować się autonomiczna czujka dymu. To dotyczy nowych inwestycji. Już taka pierwsza inwestycja ZKZL-u przy ulicy Nadolnik, oddana w 2025 roku, już posiada właśnie takie autonomiczne czujniki dymu. Natomiast to prawo wskazuje, że do roku 2030 taka czujka musi znaleźć się w każdym lokalu, bez względu na to, czy jest to kamienica, czy nowy blok. My już jako ZKZL podejmujemy pierwsze kroki do tego, żeby te wszystkie prace wykonać, no bo zdajemy zdajemy też sobie sprawę, że zasób miejski, mieszkań komunalnych jest 12,5 tysiąca, więc staramy się to zaplanować w taki sposób i rozplanować te wszystkie prace, żeby nie czekać na ostatni gwizdek, na ostatni rok, tylko będziemy chcieli już wykonać takie prace, żeby najzwyczajniej w świecie ludzie czuli się bezpiecznie w swoich mieszkaniach. My prowadzimy dodatkowe też akcje edukacyjne. Mówimy o tym, żeby serwisować kotły gazowe, bo z jednej strony my rozdajemy czujniki czadu, ale z drugiej gorąco namawiamy, bo takie są też obowiązki najemcy, że taki serwis gazowy należy we własnym zakresie serwisować co roku. To jest kwestia bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności w ogrzewaniu. My również prowadzimy takie akcje edukacyjne, żeby nie zastawiać dróg ewakuacyjnych, po to, żeby właśnie czy wózki dziecięce, czy rowery, żeby nie stały na klatkach schodowych w tych miejscach, jeżeli coś by się stało, czego oczywiście nikomu nie życzę, więc dbamy o to bezpieczeństwo i chcemy, żeby ludzie też zadbali o to sami.
4: No właśnie, sporo się mówi o tym, by nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy na klatkach schodowych właśnie. Są takie przypadki, że no niestety poznaniacy, poznajanki nie stosują się do tego?
22: Zdarza się, natomiast staramy się taką akcję edukacyjną prowadzić już od ubiegłego roku. Wieszamy plakaty, szczególnie w tych miejscach, gdzie zdarzają się takie przypadki. Ja też widzę bardzo dużą poprawę świadomości, jeżeli chodzi o poznaniaków. Takich przypadków mamy coraz mniej. My staramy się tą akcję prowadzić praktycznie przez cały rok, żeby było to regularnie. Uważam, że kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, że zdrowie i nasze życie jest najważniejsze. Myślę, że takie akcje musimy prowadzić, ale też jesteśmy tego świadomi, że takich sytuacji jest coraz mniej, co oczywiście bardzo nas cieszy, ale nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
4: A to był Łukasz Kubiak z zarządu komunalnego.
22: Nie spowoduje to na pewno, że zaniechamy tych akcji, będziemy o tym przypominać, bo uważam, że profilaktyka jest lepsza niż leczenie i tak samo w tym przypadku musimy przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa, żeby wszystkim żyło się bardziej komfortowo i bezpiecznie.
4: A to był Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

0: na której wymieniliśmy już nawierzchnia, więc ułożyliśmy nowe lub wykorzystywane wcześniej na sieci, ale zachowane w dobrym stanie szyny oraz podkłady. Radosław Śledziński, zespół prasowy Polskich Linii Kolejowych. Ten tor to tor bezstykowy, a więc pozbawiony klasycznych połączeń, co umożliwi cichsze przejazdy pociągów przy większej trwałości torów. Do tych prac, o których mówię, wykorzystaliśmy pociąg do potokowej wymiany nawierzchni. To jest tak zwany PUN, a więc wieloczłonowa maszyna, która pozwala na ciągłą wymianę szyn i podkładów, przemieszczając się po torze. Ta maszyna demontuje dotychczasową nawierzchnię, więc właśnie wspomniane szyny i podkłady, a następnie w ich miejsce układa nową. Wykonywane są w tym czasie także prace, które są związane z wyrównaniem i stabilizacją toru i ta nowoczesna technologia zdecydowanie usprawnia organizację robót przy zapewnieniu ich wysokiej jakości, co znacznie pozwala skrócić czas prowadzenia prac. Poza wymianą nawierzchni, na tym odcinku, który jest objęty pracami, przewidujemy także remonty przejazdów kolejowo-drogowych, a także inne prace, które są niezbędne do tego, by pociągi mogły tą trasą przejechać. Po zakończeniu tych robót szacujemy, że kolej będzie mogła przejeżdżać z prędkością od 60 do 100 km na godzinę w zależności od odcinka, ponieważ będą istnieć jeszcze punktowe ograniczenia prędkości na przejazdach kolejowo-drogowych, a czas przejazdu pociągu pomiędzy Wągrowcem a Rogoźnem Wielkopolskim na obecnym etapie szacujemy na poziomie 12-15 minut. Te prace realizujemy za ponad 34 miliony złotych ze środków budżetowych i przewidujemy, że te prace zakończymy w połowie grudnia 2026 roku. Warto zwrócić uwagę, że na tej trasie ruch pociągów regularny nie jest prowadzony od 2012 roku, a ten odcinek linii kolejowej jest przewidziany także do większych prac inwestycyjnych w ramach programu rządowego Kolej Plus.
1: Dzieje się na kolei, a teraz zajrzymy do lasu. Chodzi o nielegalną jazdę quadami.
2: Tak, nadal problem ten występuje, czyli nielegalnych wjazdów pojazdami silnikowymi. To głównie chodzi o quady i crossy najczęściej. Nasi strażnicy leśni wtedy mają pełne ręce roboty, jak to się mówi. Zdarzają się nawet rajdy przez Polskę z południa na północ, gdzie osoby umawiają się na jakichś grupach. Niektórzy płacą pieniądze gdzieś jakieś, żeby właśnie przejechać, no ale robią to w sposób nielegalny, bo jadą po gruntach chociażby lasów państwowych czy gruntach prywatnych rolników, gdzieś też je uszkadzając. No i wtedy oczywiście tutaj strażnicy wraz z policją działają. No i tutaj trzeba przypomnieć, że za wjazd do lasu grozi mandat do 500 zł. No ale jak działamy z policją, no to policja najczęściej też sprawdza stan techniczny, może nałożyć kolejne mandaty i nierzadko takie kary się kumulują. I wtedy no taka przejażdżka może być dosyć kosztowna na polesie, dlatego apelujemy o to, by tego nie robić, by wybierać miejsca do tego przeznaczone, czy też jeśli jest to prywatny las, czy prywatny teren i właściciel zezwoli nam na taką jazdę, to oczywiście to już jest jego decyzja i tutaj można to robić w sposób zgodny z wolą właściciela. Ale w lasach państwowych obowiązuje zakaz. Zdarzały się sytuacje niebezpieczne, zdarzały się nieraz tutaj spod poznańskich miejscowości zgłoszenia od mieszkańców, że idą na spacer z psem czy z dzieckiem i nagle za zakrętu w lesie wyskakuje krosowiec, tak, rozpędzony i oni raz, że muszą schwycić psa gdzieś do nogi, dziecko jeszcze przypilnować. No po prostu to są sytuacje niebezpieczne. No i do tego nie można dopuszczać. Dlatego my tutaj apelujemy o rozsądek i o to, by tego nie robić. Jeśli chodzi o wjazdy do lasu, to sezon grzybowy co roku też w naszych lasach wielkopolskich jest bardzo popularny. No i wtedy też przypominamy o tym, by zostawiać auto w miejscach do tego wyznaczonych, parkingach, a nie zastawiać szlabanów.
1: Apelował Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. A tak a propos grzybów, o których była mowa, informujecie mnie o pierwszych zbiorach. Bardzo dziękuję za zdjęcia zebranych okazów. W okolicach Poznania królują przede wszystkim kanie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
1: Bartosz Łukasiewicz, zapraszam na magazyn, a ten kwadrans zaczniemy od zdarzenia przy ulicy Świętego Czesława w Poznaniu. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
4: Policjanci otrzymali zgłoszenie o rannym młodym mężczyźnie, który znajdował się na chodniku. Na miejsce skierowane zostały funkcjonariuszki z Komisariatu Policji Poznań-Wilda. Szybko ustaliły, że rana uda 18-latka nie była przypadkowa. Ten mężczyzna został zaatakowany nożem przez innego mężczyznę. Pokrzywdzony wskazał policjantkom miejsce, w którym doszło do ataku. Na miejsce wezwano także zespół ratownictwa medycznego. Po udzieleniu pomocy medycznej 18-latek został przewieziony

0: do szpitala. Policjanci nie zwlekali z ustaleniem sprawcy. Kolejne czynności wykonane przez funkcjonariuszy doprowadziły ich do miejsca zamieszkania podejrzanego. Kilka chwil później 19-latek był już w rękach mundurowych. Jak ustalili policjanci, mężczyźni wcześniej się znali. Podczas przeszukania mieszkania 19-latka mundurowi znaleźli nóż ukryty pod materacem. Zabezpieczyli również marihuanę. To jednak nie koniec ustaleń śledczych. W toku gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że jeszcze przed atakiem 19-latek miał grozić swojemu rodakowi. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu dotyczącego uszkodzenia ciała, które mogło narazić pokrzywdzonego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 19-latek odpowie również za posiadanie narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwa 19-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.
1: Sprawą zajmuje się sąd. Czas na kolejny temat, a teraz Onkobaza, a ze mną?
2: Stanisław Urmaniak, Onkobaza, drużyna szpiku.
1: Za nami wakacje, sporo działo się.
2: Tak, mimo wakacji, my nie mieliśmy wakacji, ponieważ u nas się dużo działo. Między innymi mieliśmy sporo warsztatów, spotkania z różnymi ludźmi, między innymi z panią profesor Marią Litwiniuk. Ale mamy już wrzesień i kolejne dni przynoszą nam bardzo dużo, wiele również. Nie tylko warsztaty, ale wkrótce, bo 11 września będziemy mieli spotkanie z profesorem Dawidem Murawą. Także zapraszamy chętnie wszystkie osoby, które jeszcze się nie zgłosiły, a chciałyby, ponieważ jest ilość miejsc bardzo ograniczona, aby wysłały maila na kontakt@onko-baza.pl. Jak szanowni Państwo, jak wiecie, profesor Murawa bardzo jest aktywny, nie tylko zawodowo, ale również tutaj społecznie. Również zaangażował się w działania nasze, drużyny szpiku. I dlatego wkrótce w Onkobazie, w Centrum Poznania, zawita, aby spotkać się głównie z osobami chorymi onkologicznie. Bo właśnie dla tych osób Onkobaza została stworzona przez Dorotę Raczkiewicz, panią prezes zarządu drużyny szpiku. Wszystkie spotkania, które się odbywają w Onkobazie, są bezpłatne. Osoby, które tutaj przychodzą, z uwagi na to, że mamy ograniczoną ilość tej powierzchni, w związku z tym też tych osób może być maksymalnie 40-50, wszystkie te osoby mogą po prostu przyjść i przy kawie, herbacie czy wodzie spotkać się z osobami, w tym przypadku akurat z profesorem Murawą, ale też spotkania są dla kobiet, między innymi bransoletki, składanie różnych rzeczy, także przyjemne z pożytecznym.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że znajduje się w Onkobazie. Możemy sobie przejść tutaj, bo pamiętam, jak byłem tutaj na otwarciu, wielkim otwarciu Onkobazy. Były wielkie plany, sporo ludzi. Teraz jest tutaj pusto, bo jesteśmy o takiej porze. Ale co tu się dzieje na co dzień?
2: Pozornie jest tylko tutaj cicho, ponieważ akurat w ciągu dnia przychodzą też osoby, żeby się zarejestrować, dopytać się, zobaczyć właśnie, jak to miejsce wygląda. Natomiast życie często tutaj się akurat toczy popołudniami do wieczora. I też popołudniami są spotkania. Tu mamy pokoje i w tych pokojach znajdują się specjaliści, psychologowie, psychonkologowie, terapeuci i inni mają spotkania z pacjentami. Także tutaj praktycznie codziennie popołudniami coś się odbywa, a teraz we wrześniu, jak już wcześniej powiedziałem, będzie sporo wydarzeń. W najbliższych właśnie dniach, czyli 11 września, odbędzie się to spotkanie z profesorem Murawą, ale też w kolejnych dniach, a także w weekendy, będą te warsztaty tematyczne, w zależności od potrzeb, od zainteresowania. Jeżeli chodzi o tematy z profesorem Murawą, to na pewno sprawy onkologiczne, ponieważ Onkobaza została stworzona dla osób chorych onkologicznie, hematologicznie. Więc te spotkania mają taki wymiar też bardzo istotny dla tych osób, ponieważ jak rozmawiamy z ludźmi, z chorymi, dowiadujemy się, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Lekarz dla pacjenta ma bardzo mało czasu. Pacjent nie może zadawać dużo pytań, bo nie ma na to możliwości. Natomiast tutaj, tak jak na przykład ze spotkaniem pani profesor Litwiniuk, było to dwugodzinne spotkanie. Każdy pacjent, pacjentka mógł zadać pytania tę osobę nurtującą i pani profesor odpowiadała na nie. Także to jest bardzo też akurat istotne, tym bardziej, kiedy te osoby są w trakcie leczenia, to w tym momencie otrzymują pełną informację. A te warsztaty, które się odbywają, są z różnych tematów. Więc podsuwają nam też pomysły osoby chore i ewentualnie też inne fundacje, które współpracują z nami, co chciałyby w naszym miejscu tutaj zrobić. wszystkie osoby, które są zainteresowane, a chciałyby na przykład uczestniczyć w spotkaniu, czy na przykład z profesorem Murawą, czy w tych warsztatach, mogą wysłać maila na kontakt@onko-baza.pl. Mogą przyjść tutaj też osobiście i się zarejestrować. I na naszej stronie facebookowej Onkobazy również są wszelkie informacje na bieżąco podawane, kto będzie z naszych gości tutaj, bądź też jakie będą w najbliższych tygodniach warsztaty. Zapraszamy wszystkie osoby, które będą chciały w tym uczestniczyć.
1: Mówił Stanisław Furmaniak z drużyny Szpiku. Słuchacie niezmiennie magazynu Prosto z Poznania. Czas na kolejny temat, a teraz znajduje się w samym sercu Poznania, dokładnie na Starym Rynku, a ze mną...
3: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: A my dokładnie znajdujemy się przed Muzeum Instrumentów Muzycznych, bo okazja wyjątkowa.
3: Muzeum świętuje 12 i 13 września 80. rocznicę swojego istnienia. Przygotowaliśmy mnóstwo różnych atrakcji, począwszy od takich dla najmniejszych dzieci, a skończywszy na melomanach. Nie rzecz w tym, żebym wymieniał wszystkie zajęcia, które się odbywają. One mają swoje tytuły, to są spotkania z muzyką Mozarta, z instrumentami itd., itd. Ale proszę pamiętać o tym, że można przyprowadzić dziecko i w sobotę i w niedzielę w Muzeum Instrumentów Muzycznych naprawdę świetnie się bawić. Pewną ciekawostką, myślę ważną dla niektórych osób, jest to, że nasi lutnicy, czyli konserwatorzy, którzy zajmują się renowacją instrumentów, będą tego dnia na parterze muzeum oceniać instrumenty, które Państwo mogą przynieść. Jeśli gdzieś na strychu u babci są jakieś skrzypce, proszę się nie wstydzić, proszę je wziąć ze sobą i sprawdzić, czy ta karteczka wklejona w środku z napisem Stradivarius jest prawdziwa czy podrobiona. Oni to na pewno powiedzą. Oczywiście mówię w tej chwili troszeczkę żartując, ale faktem jest, że naprawdę można przynieść instrumenty po to, żeby poznać fachową opinię profesjonalistów.
1: My rozmawiamy sobie o Muzeum Instrumentów Muzycznych, a w tle dźwięki, bo my znajdujemy się dokładnie, przypomnę, przed Muzeum Instrumentów Muzycznych i miasto żyje i dlatego tutaj te wszystkie dźwięki miejskie się unoszą. Powiedzmy, co jeszcze z okazji tego wyjątkowego jubileuszu?
3: Myślę, bardzo ważnym wydarzeniem, już tak trochę kierowanym do tych, którzy znają już muzykę poważną i czują się pewnie na tym obszarze, jest koncert Marka Toporowskiego z zespołem, który wykona koncerty organowe Jerzego Fryderyka Händla. Marek Toporowski jest niekwestionowanym autorytetem, jeśli mówimy o wykonawstwie muzyki barokowej na instrumentach z epoki. Robi to już od ponad 30, nawet 35 lat. Jest profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie, więc to jest naprawdę wyjątkowa okazja, by wysłuchać tych koncertów w brzmieniu, mamy taką nadzieję, dokładnie takim, jakie znał Händel. Historia Muzeum Instrumentów Muzycznych związana jest z jedną osobą. Był to Zdzisław Szulc. I co ciekawe, w pierwszej kolejności nikt by się nie spodziewał, że to jest pasjonat, który poświęci życie na zbieranie instrumentów, bo przede wszystkim był, uwaga, tenisistą i był również kupcem poznańskim. Urodził się jeszcze w XIX wieku, ale jako młody człowiek założył Polski Związek Tenisowy. To właśnie Zdzisław Szulc jest twórcą tej organizacji, która funkcjonuje po dziś dzień. Ale oczywiście dla nas o wiele ważniejsze jest to, że zbierał instrumenty. Początkowo na zupełnie amatorskim poziomie. To było odwiedzanie jarmarków, różnych takich zwykłych sytuacji, odpustów może nawet, gdzie kupował instrumenty ludowe, gdzie zbierał też katarynki i różne tego typu urządzenia. Później, kiedy jego znajomi, pośród których był na przykład Arkady Fiedler, dowiedzieli się, że on ma taką pasję, zaczęli mu przywozić instrumenty z egzotycznych krajów. Stąd w kolekcji Zdzisława Szulca pojawiły się tamtamy, pojawiły się ukulele i inne instrumenty. Zbiór zrobił się tak duży, że jeszcze przed wojną powstała pierwsza czasowa wystawa po to, by wszyscy mogli poznać te kolekcje. Niestety wojna okazała się bardzo brutalna dla Zdzisława Szulca i jego zbiorów, ponieważ ze 150 obiektów ocalało tylko 80. No i tenże Szulc bardzo się martwił tą sytuacją i bardzo zabiegał u władz, by stworzyć instytucję, która będzie się opiekowała nie tylko jego zbiorem, ale wszelkimi tego typu pamiątkami i obiektami. I to się udało. Za początek muzeum uznaje się datę 2 maja 1946 roku, kiedy w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu uruchomiono dział instrumentów muzycznych, którego szefem został kto? Zdzisław Szulc.
1: A ja naszym słuchaczom przypomnę, że o tym wszystkim prosto ze Starego Rynku, a dokładniej sprzed Muzeum Instrumentów Muzycznych mówił
3: Paweł Oses, rzecznik prasowy Muzeum Narodowego w Poznaniu.
1: Dziękuję pięknie za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Zupełnie zmieniamy temat. Będzie o festiwalu murali w Poznaniu.
4: Zarząd Komunalny Zasobów Lokalowych udostępnił dwie ściany na tegoroczną edycję festiwalu murali. Ta inicjatywa pokazuje, że sztuka może być integralną częścią miejskiej przestrzeni. Te tegoroczne murale z tej edycji można zobaczyć przy ulicy Konfederackiej, Górnej Wildzie, Grochowskiej oraz 28 czerwca. ZKZL przekazał na potrzeby festiwalu dwie ściany, jedną przy ulicy Górnej Wildzie 80, na budynku mieszkalnym oraz na budynku użytkowym przy ulicy Grochowskiej. Dzięki temu przestrzeń znajdująca się w zasobie komunalnym zyskała nowe artystyczne oblicze. Każdy mural został przygotowany z myślą o konkretnej lokalizacji. Artyści uwzględniali m.in. architekturę budynku, proporcje, charakter ściany, jej widoczność, a także otoczenie. Zostały zaprojektowane tak, aby współgrać z miejscem, w którym powstają. W tegorocznych pracach pojawiają się motywy związane z Poznaniem, jego historią, miejskim życiem i charakterystycznymi elementami lokalnego krajobrazu. Mamy więc tutaj nawiązania do miejskiej codzienności i historii, jak i bardziej abstrakcyjne malarskie kompozycje. My ogromnie cieszymy się, że jako ZKZL możemy być częścią tego festiwalu. Festiwal murali pokazuje, że miejska przestrzeń może być miejskim spotkania sztuki i codziennego życia.
1: Mówił Łukasz Kubiak z ZKZL. Pozwolicie, to teraz zabiorę Was jeszcze do wyjątkowego muzeum w Poznaniu, a dokładnie do Muzeum Biżuterii.
5: Leży naprzeciwko, czy położone jest naprzeciwko bardzo znanej poznańskiej atrakcji, wręcz takiego symbolu, jednego z symboli miasta, czyli poznańskiego okrąglaka. Muzeum Biżuterii prezentuje fantastyczną kolekcję właśnie biżuterii z całego świata. Jedna część tej kolekcji to jest przegląd najróżniejszych ozdób, bransoletek, pierścionków i tak dalej, które zostały przywiezione z Ameryki Południowej, z Afryki, z Azji, z wielu często bardzo egzotycznych regionów. A druga część z kolei prezentuje taki przegląd biżuterii, która wyszła od polskich rzemieślników. Jest to, ta kolekcja została tam uporządkowana tematycznie. Myślę, że bardzo ciekawym wątkiem jest też taka biżuteria zaangażowana, czyli taka biżuteria, która nie tyle ma ładnie wyglądać, ma upiększać, ale ma nieść pewną informację, ma być wyrazem jakiegoś protestu albo poparcia dla jakiejś idei. Bardzo ciekawa sprawa, ale też oprócz samych najróżniejszych przykładów biżuterii, w samym muzeum możemy też zobaczyć warsztat takiego twórcy właśnie takich cacek, no i zobaczyć, jak to kiedyś mogło takie tworzenie biżuterii wyglądać.
1: A o tym muzeum opowiadał na naszej antenie Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań.
7: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
8: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
7: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Poznań. autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
9: Praca,
6: szkoła,
9: korki.
6: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
9: Od rana dużo pozytywnej energii.
6: Jeszcze fajniejszą muzę.
9: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
9: Od poniedziałku do piątku.
6: Już od 6:30.
9: Podkręcamy tempo.
6: Waldek Darłak.
9: Marcin Sikora.
6: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
10: Poznań. Przed nami dwa wyjątkowe wieczory w Teatrze Wielkim. 19 września Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz świętują 50-lecie współpracy. 20 września Wodecki Welcome To. Największe przeboje Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Polyphonics. Nie czekaj. Bilety na Kup Bilecik i bilety na...
6: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99.

muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegry

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno Twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne, trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM.

Radio Poznań. Słuchaj na 96 i 99,4 FM. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: iPad tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł.